0: Maxa.
1: RMF Max Mazowsze.
2: Teraz wiem.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: gdzieś inaczej.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Dracula właśnie poszedł spać, a świat się budzi, bo to poranek RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry i zapamiętać proszę od rana ważny cytat na dzisiaj. No. Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem.
0: Wow! Brak oczekiwań pozwala uniknąć rozczarowań.
1: Właśnie.
0: Tak mówi mój mistrz. RMF Max. A jakbyście chcieli, to się możemy pozamieniać na mistrzów.

0: Milki i jego gorąca nowość o poranku w RMF Max Just the way you are.
1: Naukowcy już wiedzą, które kolory najbardziej lubią inteligentni ludzie.
0: Które?
1: Lubią niebieski i zielony, no. A bardzo nie lubią czerwonego.
0: Niebieski, zielony, czerwony? To Azerbejdżan ma taką flagę.
1: Bardzo, przepraszam, Prymus się odezwał.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszamy, Azerbejdżan, głupio wyszło.

0: Co dziś robimy?
1: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.

0: Avicii. On wie, jak pościelić, żebyśmy się wyspali. Ale to dopiero jutro, bo teraz jest czwartek, prawie szósta. Za chwilę informacyjny flash z regionów RMF Max.
1: I rekordowo wielki rubin. Aha. Ponad 2 kg czerwonego klejnotu wydobyto ostatnio.
0: 2 kilo to jest wielki rubin?
1: No.
0: 50 kilo ważył rubin telewizor w dużym pokoju.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na najważniejsze informacje we fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Masz psa lub kota i mieszkasz w Mławie? Możesz złożyć wniosek o udział w programie finansującym zabiegi sterylizacji zwierząt. Na ten cel miasto przeznaczyło w tym roku 50 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? O szczegółach już teraz reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
3: Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w kancelarii urzędu. Do dokumentów należy dołączyć kserokopię książeczki zdrowia albo innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. W przypadku psów konieczne jest także dołączenie aktualnego potwierdzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie. Nabór wniosków trwa do momentu wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30 listopada.
2: Zmieniamy teraz temat. W RMF Max jesteśmy na bieżąco nie tylko z tym, co na Ziemi, ale także i na niebie. Jeżeli interesuje Was astronomia, to maj i czerwiec jest dla północnego Mazowsza najlepszym momentem na podglądanie obłoków srebrzystych.
4: Gdybyśmy mieli szczęście i słońce swoją aktywnością dałoby nam jakąś zorzę polarną, to będzie też trochę trudniej ją obserwować, ale maj powinien nam to wynagrodzić tym, że na niebie będą się pojawiały obłoki srebrzyste, czyli takie najwyższe możliwie położone chmury, które pojawiają się na wysokości mniej więcej 100 km. Niezwykle dynamiczne, atrakcyjne wizualnie, mające bardzo różne formy. W maju i później przez cały czerwiec, lipiec będziemy obserwować te obłoki.
2: Mówił Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
2: W Płońsku też pozostajemy, bo zbliża się kolejne niesamowite zjawisko. Od 14 do 17 maja na terenie MODR Oddział Poświętne odbędzie się pierwsza fiesta balonowa.
6: Fiesta balonowa tuż za chwilkę przed nami. Tutaj dosyć ciekawa sprawa. Lokalni pasjonaci, a właściwie Darek Serwach, który przyszedł na rozmowę z propozycją, że wraz ze swoją drużyną oraz z organizacjami, które ogólnopolskimi także organizacjami, ale tymi regionalnymi właśnie skupiającymi pasjonatów z terenu regionu płońskiego, zaproponowali organizację takiego wydarzenia. Oczywiście od razu się zgodziliśmy, dodając od siebie dodatkowe rzeczy.
2: Mówił Artur Adamski, starosta płoński, w programie m.in. nocne i poranne przeloty balonami oraz rodzinny piknik. Teraz Mława, gdzie rusza projekt Mława jako centrum życia sportowego na północnym Mazowszu z budżetem 197 tysięcy złotych. Inicjatywa obejmie regularne zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych, turnieje amatorskie, rodzinne wydarzenia i promocje mniej popularnych dyscyplin. Zajęcia będą się odbywać m.in. w halach sportowych i szkołach, a wydarzenie integracyjne ma angażować mieszkańców całego regionu. Projekt finansowany jest ze środków budżetu obywatelskiego Mazowsza i realizowany przez Stowarzyszenie Joker Mława wraz z lokalnymi partnerami. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze.

0: gdybyście tankowali jedynie energię płynącą z dystrybutora RMF Max, to kontrolka braku paliwa nigdy by wam się nie zapaliła. 10 minut po godzinie 6, tacy jesteśmy.
1: Pięknie, a to nie koniec dobrych wiadomości, bo program CPN, czyli ceny paliw niżej, dzięki któremu trochę przyjemniej jest na stacjach benzynowych, zostaje do końca maja.
0: Brawo, brawo, brawo. 6,28 to na dzisiaj, 6,80. Nie, przepraszam.
1: Co ty mówisz?
0: Bo mam z wczoraj.
1: No właśnie.
0: 6,39 dzisiaj, bo widzisz, to ma znaczenie.
1: Maj,
0: 6,39 dzisiaj, 6,92 dieselek dzisiaj.
1: Tak, tak dzisiaj zobaczycie na tych, jak to się nazywają? Pylony?
0: Pylony,
1: no. Na pylonach.
0: Naprawdę?
1: Co?
0: Dzień dobry, pan pylon, Asia
1: Meus. Pani instrybutor, dzień dobry.

0: No to teraz jeszcze gorąca kawa i droga do pracy bez korków. I jak jest Damiano Dawid w RMF Max, to już mamy pełen pakiet na dobry czwartek.
1: Dobra wróżka Joanna Meus.
0: Tak wam wróżę.
1: 20 minut po godzinie 6 wyczarowała gazety. I to w ogóle...

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: bo czwartek, 27 minut przed godziną 7, słuchacie RMF Max. Hity na maksa lecą właśnie u nas.
1: Szkoła zatrudniła kota, wyobraźcie sobie. I kot jest normalnym, regularnym dyżurnym na korytarzu. No. Chodzi, spaceruje, uczniowie go głaskają, kot jest do kochania, do przytulania się. I dzięki temu uczniowie są bardziej zadowoleni, wyluzowani, mają lepsze efekty w nauce. Piękna sprawa.
0: Super sprawa. Ja kończyłem szkołę w czasach, kiedy kot nie był potrzebny, bo ludzie się łączyli w pary na korytarzach.
1: Dawno temu.
0: Nie, Jasia, nie tak dawno. To może się wydawać, że było dawno.

0: od samego rana hity na Maxa grają w RMF Max, także teraz 21 minut przed siódmą.
1: A do tego wjechały właśnie wejścióweczki na koncerty, które już zostały nazwane największym wydarzeniem tego sezonu. Bilety na Taco Hemingwaya będą do wygrania tu w RMF Max po siódmej. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Marki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: pom-pom w tym numerze, a pom-pom rewelacyjnych w tym hicie na maksa akurat nie brakowało. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiemy, że to lubicie, bo my też szalejemy za tym numerem. 10 minut przed siódmą.
1: Jest sposób na tańsze truskawki wszystkich ucieszy. Trzeba sobie tylko pojechać na samozbiór. To znaczy, że jedziesz na pole, na którym rosną truskawki, wchodzisz, sobie zbierasz do kobiałki czy do koszyczka, płacisz i wychodzisz.
0: A łatwo odróżnić, jakby ktoś się zastanawiał, czy plantacja truskawek jest w tym samozbiorze, czy nie jest, to łatwo się odnaleźć. Przychodzisz na plantację i zastanawiając się, czy ona działa na zasadach samozbioru, idziesz, zbierasz i jak cię nikt nie goni, to znaczy, że samozbiór jest tam dozwolony. Another talk to you. 9 minut do 7.

0: Jest Dawid Podsiadło w RMF Max, no i jest fajnie, a będą bilety na Taco Hemingwaya i będzie jeszcze fajniej.
1: No jedyne, co nam może zepsuć ten przyjemny czwartkowy poranek, to utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu, ale słuchacie Maxa, jesteście na bieżąco, ogarniamy z wami te kłopoty. Zostańcie na więcej ważnych informacji, będą we Fleszu za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: I po reklamie.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Flash Sport i pogoda w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Poranne wydanie Flash otwieramy doniesieniami z Ukrainy. Rosjanie nad ranem uderzyli w Kijów. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Drony i pociski uszkodziły kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. A to są najważniejsze informacje w skrócie. Amerykański prezydent Donald Trump jest obecnie w Pekinie. Został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, a ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Tak o poranku zwracał się do przywódcy Chin amerykański prezydent. Liderzy dwóch największych światowych mocarstw mają rozmawiać o bezpieczeństwie, handlu oraz sytuacji wokół Tajwanu. A my oczywiście o wszystkim będziemy was informować.
0: Słuchacie RMF Max.
2: To teraz wróćmy do tego, co szczególnie interesuje teraz polskich kierowców. Program rządowego obniżania cen paliw będzie przedłużony. Niższe stawki VAT oraz akcyzy na wybrane paliwa silnikowe pozostaną z nami do końca maja. Informację potwierdził wczoraj minister finansów Andrzej Domański.
3: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
2: Tyle od Krzysztofa Berendy, a my mamy informacje dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 60 dwójce na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Skuszew. Doszło do zdarzenia osobówki z busem. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Intermediola sięgnął po Puchar Włoch. W finale o gratulacje o 2-0. Na polskich stadionach zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowa i została wiceliderem, a w Gdyni tymczasem bezbramkowy remis w spotkaniu Arki z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. 67 minut wystarczyło Idze Świątek do pokonania Jessiki Peguli. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Wynik spotkania 6-1, 6-2.
4: Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam.
2: Mówiła w rozmowie z Kanal Plus Sport Iga Świątek. Walka o finał dziś o 20:30. Rywalką naszej tenisistki będzie Elina Świtolina.

0: Jest ogromna szansa na to, że dziś w wielu miejscach w Polsce pokaże się słońce, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, a także częściowo w centrum. Rzeczywiście tego błękitu będzie sporo, ale pojawią się też w ciągu dnia jakieś chmury i te chmury mogą nawet przynieść opady deszczu. Przelotne, ale jednak. Miejscami, na przykład na północnym zachodzie i na północy kraju, może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, a 20 stopni w Rzeszowie.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Czwartek będzie lepszy niż się spodziewaliśmy, bo do wygrania m.in. 300 za parę chwil tu w RMF Max.

0: Absolutne szaleństwo, poranka, czwartek w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, zrobimy wam fajny dzień.
1: I absolutne zaskoczenie wczoraj na boiskach Hiszpanii. Barcelona przegrała niespodziewanie z Deportivo Alaves. To jest w ogóle klub z końcówki tabeli, więc nikt się tego nie spodziewał. 0-1 przegrali.
0: Ale impreza po tym, jak wygrali ligę, to była dobra, nie?
1: No właśnie.
0: Nasi na autobusach, Wojtek tam z Robertem.
1: I nasi byli też na boisku, no. I Wojtek i Robert. I piszą teraz o Wojtku, który pomimo tego, jak wyglądał na ulicy, to jest cytat, gdzie jadł jak obżartuch i przez całą trasę nie przestawał pić, to w tym spotkaniu zagrał imponująco.
0: Brawo. To jest świetna wiadomość dla całej drużyny, że Wojtek jednak w tej Barcelonie zostaje jeszcze z Robertem, nie wiadomo, bo jak jeszcze tam trochę posiedzi, to ich nauczy dobrze imprezować, nie? To potem nie było takich problemów. Alaves, Deportivo Alaves, co to za Alaves?

0: wspaniały Wiktor Waligura i jego piękne cztery pory roku i od razu świat się robi taki lepszy w ten czwartkowy poranek.
1: Do tej pory na Asi takie wrażenie robił nie Waligura, ale Wyrwidom, więc musicie być pewni, że jeśli chodzi o porannych superbohaterów, to konkurencja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. 18 minut po godzinie 7, słuchajcie, poranka RMF Max, przygotowaliśmy dla was 300 wy, to jest fajna rzecz, tylko trzeba się pochwalić, bo dzisiaj, jak zawsze o poranku, jesteście naszymi oczami.
0: Dzisiaj zbieramy rzeczy ładne i pytamy was, co ładnego widzicie po drodze do pracy, albo co ładnego macie za oknem.
1: Za oknem.
0: I wszystko to, co ładne, wpakowujecie w SMS-a i wysyłacie tę wiadomość pod numer 3001, bez żadnych dodatkowych kosztów, a potem 300.
1: Co ładnego za oknem? Piszcie, ja dzisiaj miałem ładny prawy pas, cały wolny. Prawy pas był wolny, ale lewy był zapchany na przykład.
0: Ja widziałam parującą rzekę.
1: A, to zawsze jak z oczyszczalni spuszczą, to tak potem paruje. Co ładnego za waszym oknem o poranku, piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2209.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Moje odbicie w lusterku. Najczęściej pojawiająca się historia pod tytułem: co fajnego, pięknego dzisiaj zobaczyliście o poranku.
1: I bardzo nas to cieszy, bo trzeba się kochać niezależnie od okoliczności.
0: Tak jest, sąsiedzi remontujący dach.
1: I wskazówka paliwowa na full, to też jest piękne.
0: Super, super, super. Cześć Asia, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, zaspana Joanna, czy Joanna wyspana?
2: Średnio wyspana, ale okej.
0: A co pięknego widziałaś dzisiaj za oknem?
2: Oczywiście wolne miejsca parkingowe na parkingu pod którym.
0: No to jest sama radość, miejsca parkingowe, które są wolne i można tam sobie ustawić autko. Piękna rzecz.
1: One wróżą,
0: o 7:30.
1: Wróżą dobry dzień i sukces, dlatego lecimy dzisiaj razem samochodem.
0: Aha.
1: Cały świat mówi o tym, że prezydent Ameryki poleciał do Chin, więc my też lecimy, a raczej jedziemy do Chin w Polsce. Mamy takie, bo to jest część wsi Studzionka na Śląsku.
0: Proszę bardzo, więc ja do Chin jadę z Ameryki. Także jest taka miejscówka w Polsce, Aśka?
1: Z Syberii.
0: Syberii.
1: Pod Łodzią też taką mamy.
0: No i kto ma bliżej, Asia czy Irek? Decyduj. Asia czy Irek do Chin? Asia czy Irek? Ameryka czy Syberia? Ameryka czy Syberia? No.
2: Asia.
1: Ach, no nie. Jednak Irek, Ameryka ma bliżej. 200 ci zostały, bo za złą odpowiedź zabieramy ci 100. Lecimy dalej. Ja do Chin jadę z Moskwy.
0: Tak
1: też
0: chciała,
1: w Polsce.
0: Tak chciała. A ja z Aten. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek? No, Asia, nie, no.
2: Asia?
0: No,
1: dobrze!
0: Piękne imię, Asia, uwielbiam.
1: 200, trzecie pytanie.
0: Jedźmy tą drogą, nie pomyl się, bo ja do Chin jadę z Tajwanu.
1: A ja z Korei.
0: Z Korei.
1: Też w Polsce zaznaczmy.
0: Aśka,
1: kto ma
0: czy
1: bliżej?
0: Czy Irek, no.
2: Jak Asia.
1: Brawo!
0: Super, bo już miałem w ramach odpowiedzi zapytać, jak masz na imię.
1: 200, Asia, lecą do ciebie.
0: Pięknego dnia, kochani. Kochana, oby miejsce parkingowe wolne było też dla tych, co przyjadą po tobie. Hej!

0: Przypominam, czwartek, 22 minuty przed godziną 8. Mamy wielu takich artystów, wiecie, kategoria hity na maksa zobowiązuje.
1: A teraz uwaga, uwaga na napoje ze słodzikami.
0: O, ja czasem piję takie bez cukru, no.
1: A widzisz, one są bez cukru, ale ze słodzikiem, a naukowcy właśnie odkryli, że słodzik powoduje, że robimy się jeszcze bardziej głodni niż przed wypiciem tego napoju.
0: Czuję się usprawiedliwiony, tak, kolka bez cukru.
1: A potem trzy burgery.
0: A burger podwójny, wiadomo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: i finisz za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: fajnych ludzi na A jest Alok, a na K jest Khalid. I oni razem grają w RMF Max. Wszystko po to, żebyście mieli super start w czwartek.
1: 12 minut i godzina 8. Kto chce wygrać bilety na koncert Taco Hemingwaya w Trójmieście? Najbliższy weekend mamy wejścióweczki, dwa podwójne do wygrania zaraz po godzinie 8.
0: A na razie wielka afera w Łodzi. No. Za 6 milionów złotych zamontowano przy ulicy Piotrkowskiej słupki, tak, które w założeniu miały być niezniszczalne, takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
1: Takie rzeczy w Łodzi.
0: Takie w Łodzi.
1: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.

0: Tako, tako, wejściówki podwójne rozdajemy wam po godzinie 8:00, koncert Tako Hemingwaya w najbliższy weekend w Trójmieście.
1: A o 8:00 nowy Flash i Flash sportowy, a w nim kiedy trzymać kciuki za Igę Świątek?
0: Zawsze trzymać.
1: Dzisiaj szczególnie. Reklama.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: listen to me. To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Mamy zestaw najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Witam ponownie, minęła ósma. Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Po porannym ataku na stolicę Ukrainy trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Pociski uszkodziły kilka budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o uderzeniach rakietowych także na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski i czernichowski. 2:15 trwało spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Rozmowa odbyła się w Wielkiej Hali Ludowej. Tuż potem Xi spotkał się z grupą szefów amerykańskich korporacji. W delegacji USA m.in. szef SpaceX i Tesli Elon Musk, szef Apple'a Tim Cook i szef Nvidia Jensen Huang. Przywódca Chin oznajmił biznesmenom, że drzwi jego kraju otworzą się szerzej, a przed ich firmami otworzą się szersze perspektywy. Kolejnym punktem wizyty prezydenta USA będzie zwiedzanie świątyni nieba. Na biznesowej mapie Polski z kolei mamy coraz więcej firmy, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport. Tu mamy 11% skok. Czy to w takim razie oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
3: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
2: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
3: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
2: Mówił Maciej Danielewicz. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Mamy kiepską wiadomość. Hurtowe cenniki Orlenu poszły w górę. Jutro na stacjach paliw zobaczymy zmianę. Benzyna 95 ma kosztować o kilka groszy więcej, ale olej napędowy ma potanieć o 10 groszy na litrze.
0: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
2: Odliczamy godziny do starcia Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Dziś o 20:30 na korcie Foro Italico w Rzymie. Walka o finał. Nasza tenisistka pewnie pokonała wczoraj Jessica Pegule. Wynik meczu 6-1, 6-2. A z kortów przenosimy się na murawę. Puchar Włochy od wczoraj jest już w rękach Interu Mediolan, który w finale pokonał Lazio 2-0. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok nad Rakowem Częstochowa. Duma Podlasia pokonała gospodarzy 2-0. A w zaległym spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze jedynie bezbramkowy remis. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Austrię 26-25.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
2: Najwięcej błękitu dziś zobaczymy na południu, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Natomiast północny zachód i północ będą się mierzyły z burzowymi chmurami. No, jeśli chodzi o termometry, to tutaj już trochę więcej niż ostatnio. 15 stopni maksymalnie zobaczymy nad morzem, w Zielonej Górze. 16 z plusem pojawi się w Poznaniu i we Wrocławiu. 17 stopni to Katowice, Warszawa, Kraków 18 i najwięcej 20 w Rzeszowie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: A na zegarach RMF Max 5:08.

0: i Remi. Ten numer jest tak dobry, jakby to Calvi i Remi wymyślili zabawę przy muzyce. I Explosion.
1: Może tak było.
0: 11 minut i 8, tu RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Witajcie o poranku.
1: Trzeba będzie płacić za dodatkowy talerz w restauracji. Takie zmiany w sezonie wakacyjnym. Czyli czy sobie na przykład zamawiasz ten, nie wiem, placek z gulaszem, a ja bym tylko chciała...
0: Po węgiersku.
1: Troszkę bym chciała tylko spróbować, bo ja nie chcę całego. No i za ten drugi talerz, co mi go kelner przyniesie, żebym sobie właśnie to troszeczkę spróbowała, no to trzeba będzie ekstra do rachunku sobie doliczyć.
0: Oni nam doliczą, ja bym sobie nie doliczał.
1: Znaczy ty musisz zapłacić.
0: Ale zobacz, jaka to jest piękna okoliczność.
1: Gdzie?
0: Tak narodził się oszczędny romantyk. Wspólny talerz, no bo drugiego nie zamawiamy, żeby zaoszczędzić jeden widelec, 4 euro w kieszeni, akurat na kwiaty.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
2: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
3: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
4: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk Północna 10F.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: coś czułem, że dzisiaj będę miał dobry dzień, ale że tyle dla słuchaczy chcą zrobić dla nas, dla RMF Max, tylko dlatego, że mamy ostatnie bilety na Taco Hemingwaya.
1: To co, nie spodziewałeś się?
0: Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, bo dużo propozycji w stylu Kuby.
2: Ja za te bilety mogę wam wyczyścić komin, bo jestem kominiarzem.
0: Zwłaszcza od niekominiarzy. Kuba, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki za twoją głosóweczkę.
1: Swoją propozycję ma też Natalia.
0: Natalia?
3: Ja bym wam oddała na przykład wszystkie swoje spodnie i chodziła bez spodni.
0: A musicie wiedzieć, że Natalia to jest naprawdę twarda negocjatorka.
3: Oddałabym wam swoje siostry, bo wolałabym mieć wejściówki.
1: I to nas przekonało.
0: I tak się wygrywa podwójny wjazd na Taco Hemingwaya do Trójmiasta najbliższy weekend.
1: Ekstra propozycja też od Ani.
0: Ania?
4: Cześć, razem z narzeczonym oferujemy wam weekend z chihuahuą. Wy się opiekujecie chihuahuą, karma we własnym zakresie, my idziemy na taco.
0: Dokładnie tak będzie, wyjedziecie na taco, my ogarniamy chihuahuę, podwójne wejściówki lecą dla słuchaczy poranka RMF Max na Taco Hemingwaya. Jak zasięg zerwany w tłumie.

0: Wiemy, jak zrobić, by dzień nabrał właściwego tempa. O 8.41 bez porannej kawki jesteśmy już na najwyższych obrotach, bo macie hity na maksa z RMF Max.
1: Sąd w Niemczech, wyobraźcie sobie, ukarał producenta czekolady, bo ten oszukiwał, zmniejszał wagę tabliczki, nie zmieniając jej rozmiaru, czyli na pozór wszystko było jak zawsze, a czekolada była lżejsza, chociaż liczba kostek się zgadzała.
2: I taka cieniutka w środku ta czekoladka, a oni to specjalnie robią, wiesz?
1: Specjalnie, żeby nas zdenerwować.
2: Nie, oni to robią dla nas specjalnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, bo taką cieńszą czekoladę to łatwiej połamać i się nią podzielić, nie? Także Asia... Dzisiaj widzę, że bez czekolady dla mnie przynajmniej.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo-Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
15: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: I po reklamie.
25: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
26: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
27: Hity na maksa.
28: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Anima i Judge i w RMF Max odpowiadają wam, jak trzeba myśleć o tym czwartku. On będzie beautiful, bo jutro już jest piątek i dlatego wszystko jest bardziej beautiful.
1: Jezus Maria, to się boję ludzi, którzy mi mówią, co ja mam myśleć.
0: Tak, naprawdę, myśl.
1: Ja wam powiem, o czym teraz myśli cała Europa, okej? Okay? A my zdecydujemy, czy chcemy się tym zajmować, czy nie.
0: No.
1: Dodatkowy dzień wolny w pracy.
0: Zawsze.
1: Fajnie, fajnie, ale tylko dla niepalących.
0: No,
1: łapiemy
0: fajnie.
1: Się. Ci, co nie robią sobie przerwy w pracy na papieroska, oni się domagają jednego dnia wolnego, bo pracują trochę więcej niż ci, którzy sobie tę przerwę na papieroska robią.
0: I tak sobie to policzyli, że tak, im dzień wychodzi wolny.
1: Tak. Zapomnieli także o tych, co snusa sobie lubią na przykład. W ramach nikotynowej radości na przykład. Przepraszam, ja w imieniu pana prezydenta chciałem tutaj słówko wtrącić. Nowość od modelek.

0: boom girl.
1: Bardzo cenne informacje przed wakacjami we Fleszu RMF Max za 4 minuty o 9.
2: Nowy sposób na sprawne i wygodne podróżowanie po całej Europie.
1: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły. A w sprawie wygrywania dużych pieniędzy też będziemy mieli kilka podpowiedzi. Jak zawsze po 9.
3: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest 9:00, to czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
3: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
2: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Ulicę Żabieniec w Mławie czeka przebudowa i jest to potwierdzona informacja. Sprawdził to właśnie nasz reporter Kamil Puternicki. Kto wykona zadanie i w jakim terminie ruszą prace? Posłuchajcie.
4: Przystąpimy też na wniosek mieszkańców do kontynuowania położenia płyt betonowych na ulicy Grzybowej. Zostały tam do części w zeszłym roku położone do końca zabudowań. Natomiast w związku z tym, że trwają rozbudowy, w dalszym odcinku będziemy w połowie maja rozpoczniemy kłaść płyty betonowe.
2: Mówił Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. W RMF Max Mazowsze na bieżąco informujemy o wydarzeniach kulturalnych w regionie. W tym fleszu krótka wizyta w Ciechanowie, gdzie już niebawem ulicami miasta przejdzie parada krasnoludków.
5: Moi drodzy, w miesiącu maju, a dokładnie 23 maja, obchodzimy kolejne urodziny, a raczej rocznicę urodzin naszej patronki Marii Konopnickiej. I tak 27 maja w środę o godzinie 10 z tej właśnie okazji spotykamy się podczas czwartej już parady krasnoludków. W Ciechanowie znów pojawią się dzieci z przedszkoli, które ulicą warszawską przejmą w barwnym korowodzie, by uczcić rocznicę urodzin Marii Konopnickiej.
2: Mówiła Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I jeszcze na zakończenie tego flesza zaproszenie do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, placówka organizuje potańcówkę pod hasłem Wielka Polska Majówka.
6: To propozycja dla miłośników polskiej muzyki, zarówno klasycznych przebojów, jak i nowych hitów. O doskonałą oprawę i energię zadba DJ, a parkiet będzie do Waszej dyspozycji od godziny 18. A więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu.
2: Tyle od naszego reportera Kamila Puternickiego. I o poranku sprawdzamy też, które drogi północnego Mazowsza warto teraz omijać. W Ciechanowie uważajcie na Płockiej i Tatarskiej, a w Mławie trzeba uważać na Padlewskiego i Żwirki. Tam standardowo o poranku trochę zwolnimy, ale nie przesadnie i nie staniemy w korkach. W Płońsku za to zupełnie spokojnie, nawet w okolicach placu 15 sierpnia, który teraz wydaje się najbardziej zatłoczony.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Według synoptyków czwartek ma być kolejnym dniem, kiedy wielkie opady deszczu nas ominą. Może się pojawić drobna mrzawka, a na pewno nie ominie nas duże zachmurzenie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Ciechanowie, 13 również w Płońsku i 14 kresek w Mławie. Wiatr będzie, powieje z północy i północnego wschodu w porywach do prawie 40 km na godzinę, czyli dosyć mocno, no i to może spotęgować uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie przez cały dzień.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
8: Coraz łatwiej wygrać duże pieniądze w RMF Max.
9: Duże to takie, które mieszczą się gdzieś pomiędzy 14 331, bo to za mało.
8: A 14 503, bo to za dużo.
9: I wszyscy wspomagacze waszych wygranych są na www.rmfmax.pl. Sprawdźcie, jak to się pięknie układa.
8: Nasza Małusz, Irek Jakubek, zawsze po waszej stronie. Jutro o poranku.

się pięknie wkręcił w ten sezon, co nie? Zresztą taki tytuł mówi sam za siebie. Dawid Podsiadło, jego nówka na dobry początek tego dnia w robocie. Mamy jedno proste zadanie, mało skomplikowane. Dowieść ten czwartek w robocie. I powiem wam, że dacie radę. Od tego macie ten program. Najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Raf Mix, Piona, zapraszam do 13 i obiecuję, że już na początku fajnie wam zagramy. Za moment Dua Lipa i jej Houdini, więc w sumie można zrobić głośniej już teraz.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

czwartek do pracy wręczamy wam Oscara, bo SEMS zawsze robi robotę w RMF Max Mazowsze. A jutro studenci z Ciechanowa zaliczą turbo odklejkę, bo w końcu odbędą się te długo wyczekiwane juwenalia. Ale w sumie jeszcze dzisiaj można się bawić na sportowo. Dzisiaj w ramach takiej rozbiegówki Dzień Sportowy i o 13 będzie wyciskanie na klatę Przysienkiewicza. Potem o 15.30 studenci zmierzą się z drużyną prezydenta o puchar rektora, więc będą emocje. A na deser o 18 będzie bieg i marsz Nordic Walking na piątkę wokół zamku, żeby wszyscy spalili kalorie przed jutrzejszym melanżem i zrobili trochę miejsca. O, tutaj. Naprawdę konkretnie to wykombinowali. Tylko błagam, na tym biegu pod zamkiem nie wyplujcie płuc, bo jak jutro braknie wam pary na imprezie, to nikt was reanimować nie będzie.

0: Polski język ciała to się rozumie. Body Talk wjeżdża wzorowo do pracy w RMF Max. Słuchajcie, tak sobie myślę, że dla szefa to w sumie zawsze robimy za mało. A pracy zawsze mamy mega dużo. Kto się zgadza, ręka do góry proszę. No właśnie. I to jest dobry punkt wyjścia do zabawy. Za dużo, za mało w RMF Max. Ja może nie powiem wam, ile jest do wygrania, bo to tak naprawdę wasze zadanie, ale to coś pomiędzy 14 331 a 14 503 zł. Jeśli trafisz to do złotówki, to cała kasa jest twoja. Wszystko leci do ciebie. A jak się nie uda, to dostaniesz 5 stówek na otarcie łez. W finale po prostu nikt nie przegrywa. rmfmax.pl. Tam znajdziecie wszystkie detale.
1: Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
0: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Samo wchodzi.
3: Tak się robi klimat.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Według synoptyków czwartek ma być kolejnym dniem, kiedy wielkie opady deszczu nas ominą. Może się pojawić drobna mrzawka, a na pewno nie ominie nas duże zachmurzenie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Ciechanowie, 13 również w Płońsku i 14 kresek w Mławie. Wiatr będzie, powieje z północy i północnego wschodu w porywach do prawie 40 km na godzinę, czyli dosyć mocno. No i to może spotęgować uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie przez cały dzień.

Rose i Bruno ogarniają nam ten rozruch w pracy. No i fajnie, zresztą przy APT w RMF Max Mazowsze to można nawet zatańczyć w ramach takiego warm-upu oczywiście. W sobotę Raciąż odpali maksymalną taneczną rakietę. Słuchajcie, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje wielką polską majówkę. Tam już od 18 będą tylko bęgery od DJ-a. I te starsze, i te nowsze, czyli dla każdego coś fajnego. Krótko mówiąc, ma być fajnie, głośno i na pewno będzie tańczone, co zresztą potwierdzimy dziś we Fleszach. Samo wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury, więc nawet gdyby pogoda nie dowiozła, to i tak będzie spoko. Trzeba tylko ogarnąć sobie kogoś do masażu na niedzielę. Ale w sumie z drugiej strony od tego są nogi, żeby bolały. Szczególnie po takiej akcji.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: i finisz za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: Hity pod same drzwi.
10: For free.
9: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Mazowsze. Punktualnie o 10:00. Adam Szostok, zapraszam. Od nowego roku mają wejść w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to jest najpóźniejsza graniczna data. Czy to oznacza, że możliwe są wcześniejsze zmiany w egzaminach?
12: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
13: Powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
12: A potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie.
11: Tyle Tomasz Terlikowski.
14: To jest RMF Max Mazowsze.
11: W Płońsku powstaną kolejne bloki w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Północne Mazowsze. Nowe lokalizacje to ulica Bursztynowa oraz Wiejska Zielona. A kiedy planowany jest nabór dla przyszłych lokatorów? To sprawdzał dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
15: Budowa przy ulicy Bursztynowej ma rozpocząć się w drugiej połowie roku. Powstanie 48 mieszkań od 33 do 58 metrów kwadratowych. O planowany nabór lokatorów pytałem Andrzeja Boguckiego z Płońskiego Ratusza.
16: To jest uzależnione od postępu prac budowlanych. Myślę, że końcówka 2027 roku.
15: Z kolei budowa przy Wiejskiej Zielonej planowana jest dopiero w przyszłym roku i w tym przypadku termin naboru na razie nie jest znany.
11: Relacjonował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze świętuje w maju. Placówka obchodzi swoje 65-lecie. Z tej okazji sporo będzie się działo. Posłuchajcie o szczegółach.
17: 20 maja, dokładnie 65 lat od powołania naszej instytucji, odbędzie się recital fortepianowy Adama Kałduńskiego o godzinie 18 w Oranżerii. To zdobywca Nagrody Specjalnej za wykonanie ballady na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina.
11: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, a to dopiero mocny początek całej imprezy jubileuszowej. Główne uroczystości zaplanowano na 22 maja, wtedy też od 11 będzie można oglądać specjalną wystawę w całości poświęconą muzeum i tej 65-letniej historii placówki. Do tego kolejny koncert i okolicznościowe wykłady oraz spotkania. A już dzisiaj o 18 rusza w Płońsku Fiesta Balonowa. To pierwsze takie wydarzenie w historii miasta. Organizuje je Fundacja Balonowa Strona Nieba. 8 balonów będzie startowało z ulicy Pułtuskiej. Piątek to już będą poranne i wieczorne loty balonowe. Do tego nocna parada i pokazy ogniowe to o 21. Jeśli ktoś nie zamierza wzbijać się w powietrze, to i tak nie będzie stratny.
7: Będzie zwiedzanie balonu, to też bardzo duże robi wrażenie napompowanego na ziemi, gdzie dzieciaki będą mogły wejść do środka tego balonu. Dodatkowo masę atrakcji związanych z piknikiem rodzinnym.
11: Mówił Artur Adamski, starosta Płoński.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. Na termometrach 13-14 stopni, tak będzie w całym regionie. Opadów deszczu nie ma co się spodziewać, chociaż IMGW wydało swoje ostrzeżenie, że jeśli nie będziemy mieli odpowiednio dużo szczęścia, to jakaś burza może się przydarzyć. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie, więc pogoda będzie należała raczej do tych stabilnych. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Witajcie po 10. Dzisiaj mamy Dzień Farmaceuty. Pozdrawiamy ich bardzo gorąco, bo to tak naprawdę jedyne osoby, których możemy się zapytać, czy ten lek można bezproblemowo mieszać z kawą w robocie. W ilościach hurtowych oczywiście. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. I mamy takie hity, które zawsze was ruszą. Teraz Felix, Jenny i Kaskada. Gramy to.

0: Ale fajnie, że wróciło to ty, ty. David Guetta to jest po prostu kot od remiksów. I my to gramy do pracy w RMF Max. W ogóle to teraz mamy piękny czas na studiach. Juvenalia. Ale kiedyś to było, co nie? Człowiek miał dychę w kieszeni i ogarnął 4 koncerty, 3 balety i jeszcze mu zostało na zupkę chińską. Słuchajcie, dzisiaj to nawet taki studencki grill to już droższa zabawa. Więc powiem wprost, zróbcie to na nasz koszt. Minimum 14 331 zł tu sobie leży i czeka na zgarnięcie. W takim razie atakujcie SMS-em z hasłem MAX napisanym na 7327 za 3,69. Ja teraz mnożę wszystkie razy 177. I to nie tylko studentom, bo my tutaj legitymacji nie sprawdzamy. MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł. To za mało.
4: Ale 14 503 zł to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk Północna 10F.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Przy takich hitach to nie przeszkadzają nam nawet te wyskakujące okienka z reklamami w przeglądarce. Stateside, czyli Girl Power na czwartek do pracy w RMF Max ma zawsze. A pojutrze Płońsk też włączy tryb nocny w ramach Nocy Muzeów. Słuchajcie, oni tam naprawdę nieźle się odpalą. Od 18 do północy można wbijać za free do MCK-u, Domu Pamięci czy Muzeum Ziemi Płońskiej, ale prawdziwy kosmos to będzie w planetarium i obserwatorium. Serio, ponoć będzie można sprawdzić, co słychać u kosmitów. To będzie po prostu ten jeden wieczór, kiedy wbijanie do urzędowych budynków po nocy nie kończy się mandatem, tylko konkretnym wajbem, wystawami i historią, która o dziwo nie usypia. Zresztą pracownia dokumentacji dziejów miasta pokaże wam Płońsk, jakiego nie znacie, i to nawet w godzinach nocnych. Czyli wychodzi na to, że w Płońsku w sobotę też aktualne będzie hasło: nie spać, zwiedzać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
2: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
6: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen. I po reklamie.
18: Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. Na termometrach 13-14 stopni, tak będzie w całym regionie. Opadów deszczu nie ma co się spodziewać, chociaż IMGW wydało swoje ostrzeżenie, że jeśli nie będziemy mieli odpowiednio dużo szczęścia, to jakaś burza może się przydarzyć. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie, więc pogoda będzie należała raczej do tych stabilnych. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
0: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

Dobry klimat w robocie to zawsze kwestia towarzystwa. I my takie mamy. Jest Ariana, bo w RMF Max ma zawsze gramy tylko hity, te najlepsze do pracy. No a ja radzę robić formę, bo już 13 czerwca będzie można zrobić taki konkretny nalot na lasy w gminie Regimin. Słuchajcie, tam odbędzie się leśna zadyszka. Temat, który być może niektórzy biegacze z regionu dobrze znają. To wydarzenie, które ma promować bieg i akcje z kijkami. Będzie duatlon na dystansie 12 km. Będzie bieg wielkich, małych ludzi na dystansie 1,5 km. Bieg na dychę, bieg na piątkę i Nordic Walking na piątkę. Słuchajcie, jeszcze można się zapisać, ale ten temat nie będzie na was czekał w nieskończoność, więc jak coś, to też radzę załatwić biegusiem. Możecie to zrobić w ramach treningu oczywiście. RMF Max.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: I po reklamie.
4: Punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze. Czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Do końca 2029 roku w Polsce ma powstać 135 nowych centrów zdrowia psychicznego. Dzisiaj takich placówek jest 118. Co zatem się zmieni?
5: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 mld zł. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności.
4: O czym informował Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Na terenie ciechanowskiego Mosiru trwa budowa krytego lodowiska. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy w połowie roku. Czy widać już efekty prowadzonych prac? O tym nasz reporter Kamil Puternicki.
7: Wykonany został już szkielet nowego obiektu. Przypomnę, że będzie on o wymiarach 55 na 25 metrów i będzie miał ponad 9 metrów wysokości. Pod łukowym dachem o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych powstaną m.in. zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia techniczne. Prace trwają bez zakłóceń.
4: A o tej inwestycji ciechanowskiego Mosiru od początku na bieżąco informuje Was reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. Uwaga kierowcy, zredukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia drogowe wkrótce nie będzie możliwe. Nowe przepisy mają wejść w życie 3 czerwca. Czy w związku z tym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego jest większy ruch i zmotoryzowani z punktami na koncie zapisują się na szkolenia? W Ciechanowie wygląda to tak.
8: Ze zmianą przepisów z dnia 3 czerwca za niektóre wykroczenia nie będzie można zmniejszyć ilości punktów karnych. Zapraszamy Państwa na takie szkolenia. Zrobiliśmy dodatkowe szkolenia dnia 26 i 28 maja. Gdy będzie duże zapotrzebowanie, otworzymy tych szkoleń. Pewnie jeszcze będziemy próbowali przed 3 czerwca otworzyć. Od 3 czerwca zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniają się właśnie te przepisy.
4: Mówił Krzysztof Kuklak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. W RMF Max Mazowsze przypominamy teraz rodzicom z północnego Mazowsza, że już czas pomyśleć o letnim wypoczynku i zajęciach dla swoich pociech. Z taką propozycją wychodzi na przykład Park Nauki Torus w Ciechanowie, które przygotowuje aż 6 turnusów półkolonii dla dzieci z naszego regionu.
9: Aby wziąć udział w półkoloniach, prosimy o wypełnienie formularza, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej od 16 maja od godziny 11. Na stronie internetowej parknaukitorus.pl pojawi się formularz w zakładce Półkolonie.
4: Mówiła Marzena Lętowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. To dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a na zajęciach takie tematy jak na przykład budujemy mosty. Podczas warsztatów będzie można poznawać podstawy inżynierii i sprawdzić stabilność i wytrzymałość wybudowanych przez siebie konstrukcji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody, jeżeli chodzi o czwartek na Mazowszu. No, dużo chmur, tego na pewno nam dzisiaj nie zabraknie. Mogą pojawić się też drobne opady deszczu, ale nie będą to wielkie ulewy. Chociaż IMGW wydaje swoje ostrzeżenie, że nawet burza może się nam przytrafić. Wtedy wiatr będzie wiał z prędkością nawet 70 km na godzinę. Na termometrach dzisiaj w regionie maksymalnie 13-14 stopni. Najchłodniej dzisiaj w Ciechanowie. Wiatr powieje z północy i północnego wschodu. Momentami będzie miał 40 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Spróbujcie sobie wyobrazić, co będzie się działo jutro o tej porze, kiedy już prawie będzie weekend. Ale w czwartek też dowozimy, od tego mamy takie hity i od tego macie najlepszy program do słuchania w pracy. Damiano Dawid, teraz w RMF Max Mazowsze. Witajcie, gramy dalej.

0: Fisher.
1: Jest Łajcior w RMF Max i od razu czujemy się, jakbyśmy mieli wakacje. Tak a propos, jeśli wybieracie się na wakajki do Włoch, to uważajcie, bo pod Neapolem możecie dostać mandat za brak soczystego śliniaka na środku drogi. W Portici na promenadzie stanął taki znak z nakazem całowania się. Dwóch radnych po prostu odkleiło się od urzędniczej nudy i polecieli z takim projektem, a reszta po prostu go klepnęła. Jeśli więc planujecie tam spacer solo, to lepiej szybko sobie kogoś ogarnijcie, bo jeszcze was zgarną za niedostosowanie się do przepisów o miłości. Czyli wychodzi na to, że w Polsce wręczają mandacik za przekroczenie piękności, a we Włoszech za brak czułości. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

jest prawdziwy kosmos do pracy w RMF Max ma zawsze Galaxy, czyli po prostu kungs w formie. A pojutrze w Ciechanowie będzie mega zamieszanie. Słuchajcie, nadchodzi noc muzeów i w Parku Nauki Torus też zrobią niezły bank. Z tego, co się dowiedziałem, to w sobotę będzie można tam biegać po okolicy i szukać specjalnych kodów QR. Ukrytych nawet w krzakach. Wiecie, to będzie jak takie bieganie za Pokemonami z telefonem w dłoni. I ponoć w tym challenge'u będą fajne nagrody. Poza tym od 18 do 22 za free będzie można obczaić fajną wystawę multimedialną. I co ważne, cała akcja jest skrojona pod mega zabawę, niezależnie od tego, czy ktoś ma 10 lat, czy na przykład 20 parę. No i taki motyw to ja szanuję. Tylko na wszelki wypadek zabierzcie ze sobą powerbanki, żeby nie odpaść przez przypadek z gry na pół metra.

0: Już nie raz mówiłem wam i powtórzę to po raz kolejny, że konkretny chill w robocie to podstawa. A my mamy do tego dobry mood. Wystarczy taki hitter, gdy będziesz sam. Wika Kideon z Kercyms i Księga Żywiołów w RMF Max. Ale teraz może zejdźmy na ziemię. Bo przecież w domu to zawsze jest jakaś drama. A to lodówka ledwo chodzi. A to drzwi się nie domykają. Albo najgorsze, boazeria wyszła z mody. Po prostu zawsze coś. Ale słuchajcie, jest na to sposób. Weź sobie po prostu od RMF Max, wygraj minimum 14 tysięcy złotych. Weź to wszystko, co nie działa na chacie, po prostu sobie wymień. Po prostu wymień i spokój. 14 331 zł. Minimum taka kasa jest do wzięcia. Stuknij tylko SMS-em hasło MAX na numer 7327 za 369 i poczekaj na telefon od nas w sprawie kasy, bo telefon to ci chyba działa, co nie? W takim razie napisz szybko MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody, jeżeli chodzi o czwartek na Mazowszu. No, dużo chmur, tego na pewno nam dzisiaj nie zabraknie. Mogą pojawić się też drobne opady deszczu, ale nie będą to wielkie ulewy. Chociaż IMGW wydaje swoje ostrzeżenie, że nawet burza może się nam przytrafić. Wtedy wiatr będzie wiał z prędkością nawet 70 km na godzinę. Na termometrach dzisiaj w regionie maksymalnie 13-14 stopni. Najchłodniej dzisiaj w Ciechanowie. Wiatr powieje z północy i północnego wschodu. Momentami będzie miał 40 km na godzinę.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Rzucamy na luz w robocie, bo po co nam spina, kiedy mamy Jowę RMF Maxima zawsze? A w Ciechanowie właśnie wjeżdża drogowy konkret. Ten legendarny most na Augustiańskiej w końcu przestaje być torem przeszkód dla kaskaderów. Słuchajcie, wpompowali w to 4 bańki, żebyśmy przestali grać w papier, kamień, nożyce z gościem z naprzeciwka, bo wcześniej 2 auta obok siebie to była jakaś czysta abstrakcja. Stary most był zmęczony na maksa, a teraz mamy beton, stal i 2 pasy szerokie jak ambicje rzecznika. Ratusz już teraz pucuje tam krawężniki i maluje pasy, bo wielkie otwarcie ma wjechać na przełomie maja i czerwca. I za ten termin trzymamy mocno kciuki. A na moście wylądujemy jeszcze we Fleszu w RMF Max ma zawsze. Już niebawem, punktualnie o 12:00.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: W samo południe w RMF Max Mazowsze czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na doniesienia amerykańskich mediów, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to tłumaczy?
3: Wyjaśnił, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
4: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
3: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
2: Tyle Michał Radkowski.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Najważniejsze i najgłośniejsze święto wszystkich studentów startuje już jutro w Ciechanowie, a imprezować będą przede wszystkim studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, ale też mieszkańcy, bo i oni na każdą z imprez mogą wejść bezpłatnie. Po raz pierwszy juwenalia odbędą się na Błoniach Zamkowych. Wystąpią Miły Pan, zespół wideo oraz raper Paluch. A już dzisiaj studenci mają imprezę rozbiegową, czyli Dzień Sportu, z wyciskaniem sztangi, meczem piłki nożnej i biegiem na 5 kilometrów. Grzybowa i Żabieniec w Mławie do remontu. Prace przy ulicy Żabieniec mają ruszyć już niedługo. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Jest to nieduże zadanie. Jest to odcinek od ulicy Piaskowej do wysokości cmentarza, no ale bardzo potrzebny, gdyż wiemy, co się w listopadzie dzieje. Tak, jest to droga bardzo obciążona przez ruch samochodów. Także nowoczesna droga z kostki na pewno poprawi użytkowanie przez mieszkańców. Koszt inwestycji to 840 tysięcy.
2: Mówi Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. Oprócz ulicy Żabieniec, Mława kontynuuje inwestycje przy ulicy Grzybowej. Rusza kolejny etap. Po apelach mieszkańców ratusz zlecił położenie kolejnych płyt betonowych przy ulicy Grzybowej. Będzie to kontynuacja prac z zeszłego roku, kiedy płyty faktycznie pojawiły się, ale tylko do końca zabudowań.
6: W związku z tym, że trwają rozbudowy na dalszym odcinku ulicy Grzybowej, tu w wysokości ulicy Kurkowej, Borowikowej, także tutaj w dalszym odcinku będziemy w połowie maja rozpoczniemy kłaść płyty betonowe, tak żeby ten dojazd do tych ulic wewnętrznych, prywatnych był komfortowy.
2: Dodaje Piotr Tomaszewski. I na koniec mieszkańcy Ciechanowa odliczają już ostatnie chwile przed otwarciem nowego mostu w ciągu ulicy Augustiańskiej. Jak już was informowaliśmy, budowa została zakończona i właśnie teraz, jak dowiedział się nasz reporter, trwają ostatnie procedury formalne i ostatnie prace porządkowe. Nowym mostem mamy przejechać już na przełomie maja i czerwca, a chodzi nie tylko o trwałość i pewność przeprawy, ale też o komfort. Teraz na moście będą mogły się wyminąć dwa samochody, bo nowa przeprawa jest niemal trzykrotnie większa od poprzedniej i ma dwa pasy ruchu. Powstał też chodnik i ścieżka dla rowerów. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Duże zachmurzenie i chłodne powietrze. Tak ma wyglądać cały czwartek na Mazowszu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Ciechanowie, 13 w Płońsku, 14 kresek będzie w Mławie. Wielkich opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, który może być odczuwalny, bo w porywach będzie osiągał 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy. To cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i raczej to się nie zmieni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy dzień farmaceuty, więc dzisiaj bezproblemowo można nucić sobie takie zakochałem się pod apteką albo w aptece. W sumie na jedno wychodzi. Witajcie po 12:00, tu byle do obiadu. A najlepszy program do słuchania w pracy to najfajniejsze hity w RMF Max ma zawsze. Teraz BTS.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: You're still beautiful.
1: Jest anima, więc po prostu jest beautiful. Bo mamy takie fajne hity do pracy w RMF Max. A teraz wyobraź sobie taki scenariusz, że dzisiaj po południu dzwoni telefon.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróż. Dłużnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
11: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
12: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wundery!
13: Kto?
14: Wundery! Wundery!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
19: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Pasujemy do siebie z tym Kaigo w RMF Max Mazowsze w pracy, co nie? A w Ciechanowie w tym roku na Noc Muzeów dostaniemy klimat prawdziwej lokomotywy. Naprawdę, nie żartuję. W sobotę od 16 w budynku dawnej kolei nadwiślańskiej będzie teatrzyk dla młodych, a potem sami będziecie mogli się pobawić w kolejarzy na takich specjalnych warsztatach. No i do tego wieczorem będzie jeszcze jazzik. Mało tego, będą też fajne foty i mega historia dawnej kolei. No a miasto przy okazji odpali również darmowy autobus, który będzie śmigał między zamkiem a muzeami. Żeby nic was nie ominęło i żebyście po kolei mogli sobie wszystko obczaić. Aha, tylko na wszelki wypadek weźcie ze sobą jakiś prowiant, bo to może być naprawdę długie zwiedzando.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
6: Duże zachmurzenie i chłodne powietrze. Tak ma wyglądać cały czwartek na Mazowszu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Ciechanowie, 13 w Płońsku, 14 kresek będzie w Mławie. Wielkich opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, który może być odczuwalny, bo w porywach będzie osiągał 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy. To cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i raczej to się nie zmieni.
7: RMF Max.
8: RMF Max Mazowsze.

0: Nawet przed obiadem można się tak fajnie pobujać z wujkiem Slimem w RMF Max Mazowsze. A teraz pełna powaga, słuchajcie, bo IMGW właśnie odpaliło protokół zagłady dla naszego regionu. Naprawdę, więc jeśli planowaliście grilla po pracy, to w sumie możecie już chować kiełbasę do zamrażarki. Od 13 obowiązywać będzie na Mazowszu ostrzeżenie przed burzami, deszczem i gradem. No i silnym wiatrem. Taki scenariusz w powiatach mławskim, ciechanowskim i płońskim możliwy jest co najmniej do 19. Rada jest prosta. Jeśli zobaczycie ciemne chmury na horyzoncie, to lepiej dobrze pozamykajcie drzwi i okna. No i pamiętajcie, żeby nie parkować fury pod drzewami. No, chyba że lubicie ryzyko. A teraz bez ryzyka na pełnym chillu zapraszam do kuchni na obiad i życzę smacznego RAF Mix. Do później, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
3: I po reklamie.
6: Gramy.
15: Nie oceniamy.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Najnowszy flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 13 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo, tak wynika z najnowszych danych GUS. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4%, to w porównaniu z końcem 2025 roku wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
17: Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%.
16: Ale niestety kolejne miesiące mogą być słabsze, dodaje Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
16: Kierowców w Płocku czekają poważne utrudnienia w centrum miasta, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Zmiany przeanalizowała nasza reporterka. Powiedz, jak będzie to wyglądało.
18: Zamknięta dla ruchu zostanie północna jezdnia Alei Jachowicza i Alei Koblińskiego na odcinku między ulicami 11 listopada a Łukasiewicza. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony jedną południową jezdnią. Obowiązywać będzie też zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km. Zmiany obejmą też ulicę Bielską. Będzie jednokierunkowa od Alei Jachowicza do Tysiąclecia.
16: A jaki jest powód? Skąd te zmiany?
18: Powód to przebudowa infrastruktury. Chodzi o modernizację kanalizacji i rozdzielenie sieci sanitarnej od deszczu. I jeszcze jedno, zmiany dotkną też pieszych, pojawią się tymczasowe przejścia i przystanki komunikacji miejskiej.
16: Zmiany mają zostać wprowadzone w nocy z 15 na 16 maja, będą obowiązywały do 30 września, a informowała Renata Pasiut. Bardzo ciekawie zapowiada się Noc Muzeów w Płońsku. 16 maja do Waszej dyspozycji będą Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Dom Pamięci oraz Miejskie Centrum Kultury. Informujemy o tym już od dłuższego czasu na antenie RMF Max Mazowsze. To wszystko już od 18 do północy, czyli godzinę dłużej niż rok temu. Płońsk wydłużył godzinę otwarcia w Noc Muzeów, tak żeby każdy miał szansę zwiedzić jak najwięcej i przemieścić się między kolejnymi atrakcjami w Płońsku.
15: każdym naszym miejscu, w każdej naszej siedzibie, naszej placówki będzie się coś działo. Zarówno tu w Domu Kultury, jak i w Domu Pamięci, w Muzeum Ziemi Płońskiej, ale także w Planetarium i Obserwatorium. O godzinie 18 w sali wystawienniczej w Domu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy pana Tomasza Myjaka. Myślę, że to jest utytułowany artysta, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest autorem licznych wystaw.
16: O nocy muzeów w Płońsku opowiadała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. I na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w powiecie płońskim. Burze wystąpią dziś między godziną 13 a 19. Prognozuje się opady deszczu około 10 mm.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sprawdzamy prognozy pogody. Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, to zabierzcie ze sobą parasol, tak na wszelki wypadek, bo chociaż specjaliści od pogody mówią, że wielkich ulew nie trzeba się spodziewać, no to drobna mrzawka może się pojawić, a w dzień na termometrach w najcieplejszym momencie 15 stopni, wieczór z kolei będzie już pochmurny i dosyć chłodny. W Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku termometry pokażą 7-8 kresek. Wiatr z północy cały czas jeszcze chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu. W nocy jeszcze zimniej, okolice 1 stopnia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Witajcie po 13:00 w Dniu Farmaceuty. Jesteśmy waszym lekiem na całe złotego czwartku.
21: Z wami w biurach, z wami za kierownicą, a jeśli pracujecie na zewnątrz, tym bardziej będziemy grać dla rozgrzewki na drugą połowę roboczego dnia. Anka i Fioła, siema.

0: No jak to gdzie? Jak hity, to wiadomo, że w RMF Max. Body Talk za nami. A o tym czwartkowym popołudniu być może będziecie mówić latami. Za każdym razem przy rodzinnym stole będziecie to czwartkowe popołudnie wspominać. Jeśli teraz wejdziecie do naszej zabawy za dużo, za mało, bo teraz każde zgłoszenie razy 169 mnożymy.
1: Zgłoszenie, czyli prosta sprawa, tylko SMS, może być jeden, na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy, w której do wygrania jest na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 14 503. Wystarczy trafić dokładnie, ile mamy na koncie, i wtedy zgarniacie tę kasę.
0: Widełki się zacieśniają i to być może ty dziś tę kasę wyciągniesz. Teraz 169 razy mnożymy twoje zgłoszenie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł. To za mało.
1: Ale 14 503 zł to już za dużo.

0: Na sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
9: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na wypadek, gdyby was jeszcze dzisiaj nikt nie przytulił, ona zrobiła to swoim głosem. Taylor Swift za nami w RMF Max.
1: A teraz mam nadzieję, że się podłączycie. Wolne kury!
0: No rader!
1: Wolne kury!
0: Oczywiście, że tak!
1: Los kur w Europie właśnie się waży. Chów klatkowy być może zostanie całkowicie zakazany. Europarlamentarzyści proponują dopłaty dla rolników, by ci bardziej humanitarnie hodowali kury.
0: Brawo! Jestem absolutnie za, a jakby ktoś się zastanowił dlaczego i brakowało mu argumentów albo takie argumenty jak zdrowie i tym podobne nie robiły na nim wrażenia, to po prostu zróbmy to dla jaj.

0: robi nam już weekendowy klimat. Bledka i dwa dni w RMF Max. Ale a propos wzroku, to teraz powinien on powędrować tam, gdzie leży albo znajduje się wasz telefon.
1: I być może już za godzinę nie uwierzycie własnym oczom, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych. Nawet jak jesteście gdzieś teraz na deszczu, pod kurtką można na tym dotykowym ekranie wyklikać hasło MAX i wysłać szybko na 7327 za 3,69, bo jeszcze chwilę 169 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: To jest ten moment. Albo teraz, albo dzisiaj już wcale. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia. Na czarną godzinę, na zdrowie, na co tylko chcecie. 7327. Na ten numer wysyłajcie hasło MAX.
2: RMF MAX. RMF MAX.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
13: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.
5: Mi fan.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Sprawdzamy prognozy pogody. Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, to zabierzcie ze sobą parasol, tak na wszelki wypadek, bo chociaż specjaliści od pogody mówią, że wielkich ulew nie trzeba się spodziewać, no to drobna mrzawka może się pojawić, a w dzień na termometrach w najcieplejszym momencie 15 stopni, wieczór z kolei będzie już pochmurny i dosyć chłodny. W Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku termometry pokażą 7-8 kresek. Wiatr z północy cały czas jeszcze chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu. W nocy jeszcze zimniej, okolice 1 stopnia.
5: RMF Max
4: Mazowsze.

0: Każda pora jest dobra na coś od Eda Sheerana. Azizam w RMF Max. A to najwyższa pora na zmiany. Od sierpnia z restauracji znikną popularne saszetki na ketchup, na sosy, na inne tego typu rzeczy, bo ze względów ekologicznych Unia Europejska wprowadza zmiany.
1: No, słuchajcie, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz ktoś powiedział, o nie, kolejna rzecz, to spokojnie. Zajrzyjcie do kieszeni, do szuflady, tam są jeszcze na bank zapasy przynajmniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Haj Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest 14. To czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie, niedaleko Katowic. Jak rząd chce zrealizować te obietnice?
1: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
0: Tyle Michał Radkowski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Informacja z ostatniej chwili. W Ciechanowie zakończyły się prace budowlane przy rewitalizacji zabytkowego młyna. To przy ulicy Nadrzecznej. Obiekt z początku XX wieku zyskał nową część użytkową i stanie się centrum kulturalno-społecznym. Park Kultury Młyn oferuje wielofunkcyjne sale, bar na dachu z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich oraz przestrzeń rekreacyjną nad rzeką Łydynią. Inwestycja kosztowała prawie 25 milionów złotych i była współfinansowana z funduszy unijnych oraz Mazowsza. Montaż wyposażenia potrwa jeszcze około 2 miesięcy, a pierwsze wydarzenia już latem. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie wraca z kolejnymi seansami przyjaznymi sensorycznie, to w kinie Łydynia. To seanse przede wszystkim dla dzieci, które nie lubią zbyt dużo światła lub gdy jest za głośno. Kiedy i na co można się tam wybrać jeszcze w maju? Posłuchajcie.
3: I tak 23 maja w sobotę o godzinie 14:30 wyświetlamy film Kuro Zając i Świątynia Świstaka. 30 maja o godzinie 12:45 natomiast w sobotę Niesamowite Przygody Skarpetek 3, ale Kosmos. I ostatni w tym miesiącu maju seans przyjazny sensorycznie odbędzie się 31 maja w niedzielę o godzinie 14:00 i będzie to film Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego wraz z ich opiekunami. Do zobaczenia.
0: Mówiła Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W RMF Max Mazowsze mówimy Wam od rana o specjalnych szkoleniach w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, które mają zredukować nazbierane punkty karne za poważne wykroczenia drogowe. Jednak już od 3 czerwca wchodzą nowe przepisy i niwelowanie punktów już nie będzie możliwe. Czy w związku z tym zmotoryzowani rzucili się na ostatni moment, żeby pozbyć się punktów? Pytaliśmy dzisiaj w ciechanowskim ośrodku.
4: Czy kierowcy pytają o te szkolenia?
5: Na dzień dzisiejszy mamy takie trochę zwiększone zainteresowanie, stąd do dnia dzisiejszego już tam mamy 3 terminy, czy 4, a teraz właśnie zapadła decyzja, żeby otworzyć jeszcze dwa dodatkowe. Gdy będzie taka potrzeba, otworzymy ich oczywiście jeszcze więcej, no w miarę możliwości przed zmianą przepisów.
0: Mówił naszemu reporterowi Kamilowi Puternickiemu Krzysztof Kuklak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Co słychać w prognozie pogody dla północnego Mazowsza? Sprawdzamy. Już za chwilę będzie ten moment najcieplejszy w ciągu dnia, kiedy na termometrach zobaczymy 13-14 kresek i więcej dzisiaj ani w Mławie, ani w Ciechanowie, ani w Pońsku nie będzie. A przed nami wieczór i noc pod znakiem chmur, bez opadów deszczu, na termometrach wtedy 7-8 kresek. Nocą zrobi się zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do okolic 1 stopnia na plusie, miejscami nawet jeszcze trochę niżej. Wiatr z północy i północnego wschodu cały czas jeszcze obecny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Kofeina i podkręcone RMF Max to jest coś, co ratuje dzisiaj. Juste, Jack Style i Jon czy Sombr pojawią się w pierwszym kwadransie. Anka i Fiołas, witajcie po drugiej.
7: Pomagamy dowieść ten dzień do mety. No i nie uwierzycie, ile lewy miałby na minutę zarabiać grając w Arabii Saudyjskiej. Zaraz szczegóły na dzień dobry. Felix Jani Kaskada.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max, jak zawsze świeżo. Juste, Jack Style i ona. A dzisiaj cała Polska mówi o tym, ile lewy miałby zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. 90 milionów euro rocznie. Astronomiczna, niewyobrażalna kwota, więc może łatwiej wam będzie sobie wyobrazić 185 euro na minutę, bądź 3 euro na sekundę.
1: Zaczęliście właśnie przekładać to na swoją rzeczywistość? Ile zarabiacie na minutę albo na sekundę? Za moment może się okazać, że to jest nawet ponad 14 tysięcy. W naszej zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
6: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
7: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
8: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Lato w Half Price.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów,

0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. No, może jakaś podpowiedź z góry teraz by się przydała, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my, jedyne co, to możemy podpowiedzieć, jakie są widełki. Numer telefonu wykręcamy, pora na finał zabawy. Za dużo, za mało.
0: Przede wszystkim pora odebrać telefon.
2: Czy kogoś zastaniemy?
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry, RMF Max, się kłania Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność? Kto po drugiej stronie? Jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: Mati, jak tam twój czwartek?
3: A spoko, zjadłem obiad i zaraz wyruszam w trasę.
2: Jesteś kierowcą?
3: Wyruszam w trasę, żeby się dostać do pewnego biura i tam zrobić pewną robotę.
2: Śpiech, bo kombinuję. U nas wszystko jest dużo prostsze, Mateusz. U nas wystarczy wytypować kwotę, jaką mamy na koncie i po prostu ją wygrywasz, jeśli ci się to uda.
0: Co ty na to? Na ponad 14 tysięcy złotych. Na co by się wydał?
3: Pewnie na część na rozrywkę, a część na spłatę albo nadpłatę.
2: W jakimś pewnym biurze na pewne rzeczy. Ja wiem, że jak to wygląda. Mateusz, na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 331 złotych. Ale mniej niż 14 503 złote. Wytypuj, jaka twoim zdaniem jest na naszym koncie kwota.
3: Ja bym strzelił w 14 332 złote.
0: Niewielki ruch, ale może znaczący. 14 332.
2: O jedną złotówkę tak. Wyżej niż nasza dolna granica. No to co, sprawdzamy?
3: Sprawdźmy.
4: Za mało.
2: To było chytre, ale nieskuteczne.
0: Ale zobacz, ty przesunąłeś granicę o złotówkę, a wygrywasz 500. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo.
2: Na pocieszkę, choć pudło zaliczyłeś, to pół tysiaka wysyłamy tobie.
3: No kiedyś się pomyliłem o złotówkę, więc tak myślałem, że może tym razem.
0: Nauczony przykrym doświadczeniem. No,
2: tym razem historia koła nie zatoczyła.
0: Innym ludziom też specjalnie nie pomogłeś, ale zawsze coś. Sam wychodzisz dzisiaj na plusie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. I po reklamie.
5: Co słychać w prognozie pogody dla północnego Mazowsza? Sprawdzamy już za chwilę. Będzie ten moment najcieplejszy w ciągu dnia, kiedy na termometrach zobaczymy 13-14 kresek i więcej dzisiaj ani w Mławie, ani w Ciechanowie, ani w Pońsku nie będzie. A przed nami wieczór i noc pod znakiem chmur, bez opadów deszczu. Na termometrach wtedy 7-8 kresek. Nocą zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura spadnie do okolic 1 stopnia na plusie, miejscami nawet jeszcze trochę niżej. Wiatr z północy i północnego wschodu cały czas jeszcze obecny.
6: Na maksa.
7: RMF Max Mazowsze.

0: Kajo Cruz rozgrzewa w czwartkowe popołudnie w RMF Max, a gorąca dyskusja toczy się w sieci, no bo ma pojawić się nowa adaptacja filmowa Odysei. Christopher Nolan będzie jej reżyserem, a w rolę złotowłosej Greczynki Heleny ma wcielić się ciemnoskóra Lupita Nyong'o.
1: Ja wiem, że wielu zastanawia się, czy są gdzieś granice tej potrzeby równoważenia, dawania jakby różnorodności. Oczywiście.
0: Nie ujmujemy talentowi aktorskiemu Lupicie Nyong'o, ale umówmy się, była czarnoskóra Kleopatra, byli czarnoskórzy Wikingowie. Ja się boję, gdy zaczną nowych krzyżaków kręcić, co będzie z Jagienką.

0: Reklama.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.
13: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na flash, sport i prognozę pogody. To wszystko już teraz o 15. Adam Szostok, zapraszam. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Co ma zmienić ta ustawa?
14: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie,
13: więc czasem trzeba będzie ją znowelizować, dodaje Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Płońsk na Noc Muzeów uruchamia wszystkie swoje kulturalne placówki. 16 maja będzie można odwiedzić Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Dom Pamięci oraz Miejskie Centrum Kultury.
15: Po raz drugi Miejskie Centrum Kultury będzie organizatorem Płońskiej Nocy Muzeów. Mamy placówki muzealne, więc możemy po prostu w tę akcję się włączyć. Płońska Noc Muzeów zapraszamy 16 maja w godzinach 18:00-24:00. W ubiegłym roku robiliśmy to do północy, do 23:00, w tym roku sprawdzimy inną godzinę, do 24:00.
13: O Nocy Muzeów w Płońsku opowiadała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. W samym MCK-u wiele atrakcji.
15: Będzie też wystawa, która jest na górze, wystawa japońskiej sztuki, haiku, która łączy fotografię z krótką formą taką poetycką. Myślę, wystawa jest też, otwieraliśmy ją 2 maja, myślę, że warta odwiedzenia, ale też będą warsztaty, kreatywne warsztaty artystyczne.
13: Zmieniamy teraz temat, ale pozostajemy w kwestiach kultury, bo tymczasem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ma przed sobą jeszcze większe zadanie organizacyjne, bo musi urządzić całe wielkie 65. urodziny. Tyle już lat ma placówka, a świętować zaczyna od 20 maja, chociaż główne uroczystości dopiero w przyszły piątek.
0: Główne uroczystości obchodów 65-lecia Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbędą się 22 maja i rozpocznie je wernisaż wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o 11 we Dworze Krasińskich. Na wystawie tej będziemy mogli oglądać nabytki i dary, które pozyskaliśmy przez cały czas istnienia naszego muzeum. Będziemy też mogli pochwalić się efektami naszej pracy konserwatorskiej, wydawniczej. Serdecznie zapraszamy.
13: Mówiła dzisiaj naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. I na koniec jeszcze szybko, skoro już przy Muzeum w Opinogórze jesteśmy, dzięki ogólnopolskiej akcji Funduszowy Maj możecie wziąć udział w specjalnych spacerach z oprowadzaniem przewodnickim. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na stronie fundusze-europejskie.gov.pl.
16: Zaczynamy od koszykówki. Dziś w Orlen Basket Lidze dwa mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefle Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
17: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. Trzy mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze.
16: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek o 18, a wieczorem w Warszawie Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, zagra z MKS Dąbrową Górniczą. Teraz tenis. Wieczorem na kort znowu wyjdzie Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz nie wcześniej niż o 20:30.
13: Specjaliści od pogody nie zmienili zdania. Pochmurny wieczór przed nami na północnym Mazowszu, a na termometrach najchłodniej w okolicy Płońska. Po zmroku będzie to 7-8 stopni. Wiatr z północy i północnego wschodu, miejscami w porywach do 25 km na godzinę, więc odczuwalna temperatura będzie nieco niższa niż to, co widzimy na termometrach. Noc przyniesie rozpogodzenie, ale też duży spadek temperatury, nawet do 1 stopnia powyżej zera. Ciśnienie cały czas jeszcze...

0: tylko w połowie. T-shirt Igi Świątek jest biały. To White 2115 w RMF Max. Iga Świątek dziś walczyć będzie o finał turnieju w Rzymie. Zdradziła, co usłyszała od Rafy Nadala. Powiedziała, że Rafa powtarza to samo, co jej trener i teraz gadają ją i to we dwóch.
1: No to chyba nie jest dziwne, prawda? No
0: ale
1: trener jakby z Rafą trochę pracował. Dokładnie. Ale dlaczego jak coś daje dobry efekt, to nie ma być powtarzane? My na przykład zaraz zrobimy podobnie. Będzie Rihanna i SM. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
0: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: do stracenia w RMF Max mrozu, a sporo do zyskania mamy, jeśli to przejdzie. Komisja Europejska rzuciła pomysł, by powstał jeden bilet kolejowy na całą Unię. Jak pierścień władzy, jeden by złączyć wszystkich przewoźników.
1: Ale to brzmi fantastycznie, tym bardziej, że jeżeli któryś z pociągów się spóźni, to się okazuje, że nie my będziemy musieli się organizować, tylko przewoźnik nam załatwi hotel, może przekąski.
0: To trochę tak jak teraz działa w liniach lotniczych, gdy jeden samolot się spóźnia.
1: Ja bym nie miała nic przeciwko, słuchaj, jadąc na przykład do Portugalii pociągiem, żeby się tak na chwileczkę na przykład w Austrii zatrzymał, albo gdzieś w Hiszpanii. No bardzo proszę, jeszcze hotel mi załatwią.
0: Ja nie wiem jak z punktualnością pociągów w zachodniej Europie, ale patrząc na nasz rodzimy rynek, boję się, że PKP będzie musiało stawiać swoje hotele.
1: A teraz płynnie przez ten czwartek. Do przodu BTS i Swim.

0: Drake'i Just the way you are. Robią nam lato. Tymczasem właśnie, no dzisiaj te zrywające się w całym kraju nistego nizowego burze powodują, że przecież można sobie ze spokojem, siedząc w samochodzie, posłuchać utworu do końca. Poza w końcu tym, w aucie najbezpieczniej.
1: Umówmy się, uprawy to lubią. Jeżeli nie załapaliście się dotąd na deszcz, to czy będzie szansa zmyć trud niemalże całego tygodnia po południu? Zaraz szczegóły w prognozie pogody.
0: A potem kolejne hity. I'm an i don't be so shy choćby.
2: Specjaliści od pogody nie zmienili zdania. Pochmurny wieczór przed nami na północnym Mazowszu, a na termometrach najchłodniej w okolicy Płońska. Po zmroku będzie to 7-8 stopni. Wiatr z północy i północnego wschodu, miejscami w porywach do 25 km na godzinę, więc odczuwalna temperatura będzie nieco niższa niż to, co widzimy na termometrach. Noc przyniesie rozpogodzenie, ale też duży spadek temperatury, nawet do 1 stopnia powyżej zera. Ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje wysokie. Opadów już synoptycy nie przewidują.

0: on umiał znikać. Houdini i Eminem w RMF Max. A to jedna z niewielu takich historii zakończona happy endem. Po 11 latach gość dostał się do swojego portfela z bitcoinami. Hasło zniknęło i cały dysk wrzucił do AI-a. I to AI wynorał stary plik z liceum z notatnika, gdzie to hasło było zapisane. 5 bitcoinów wróciło.
1: Wow. A kto zwrócił uwagę na to, że on w liceum kupił 5 bitcoinów? Ja nie wiem, ja w liceum kupowałam pizzę. Także jeżeli należycie do tej samej grupy, to jest jedno hasło klucz teraz. Hasło MAX, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można wygrać w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.
0: Dostańcie się do naszego portfela, wytypujcie, jaka jest tam kwota i weźcie ją ze sobą. 7327, SMS o treści MAX.
1: Szansę, żeby zarobić kasę, można dać sobie też na rmfmax.pl, a to już Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Słyszę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
15: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
14: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
16: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
17: I po reklamie.

0: Punktualnie 16. w RMF Max Mazowsze to najwyższy czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Katowicka firma Works 11 nie będzie mogła umieszczać na broni i amunicji znaku towarowego Obelix. Sąd Unii Europejskiej unieważnił jego rejestrację. Zgodę wydaną wcześniej przez Urząd Patentowy zaskarżył francuski wydawca komiksów.
1: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
0: To była Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Jak dowiedział się dziś nasz reporter Kamil Puternicki, kolejny etap inwestycji przy ulicy Grzybowej w Mławie rusza już jutro. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Najkorzystniejszą ofertę złożyła mławska firma i mamy nadzieję, że niebawem przystąpi do realizacji prężnie tego zadania inwestycyjnego w ramach właśnie środków z retencji.
0: Mówił Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. Dodatkowo jeszcze, jak potwierdził reporter RMF Max Mazowsze, przebudowa czeka również ulicę Żabieniec. Ratusz chce na to przeznaczyć 840 tysięcy złotych. W Mławie rusza projekt sportowo-edukacyjny łączący pokolenia i promujący zdrowy styl życia. Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Joker Mława i partnerów ma na to prawie 200 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie przewidziano regularne zajęcia sportowe, amatorskie turnieje, wydarzenia rodzinne oraz integracyjne. Realizacja potrwa od maja do grudnia tego roku. Barwny korowód krasnoludków przejdzie ulicami Ciechanowa. To już czwarta edycja wydarzenia, a wszystko to z okazji rocznicy urodzin patronki Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Marii Konopnickiej. Dlatego 27 maja o 10 dzieci z przedszkoli przejdą wielką paradą przez ulice miasta.
4: Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ulicy Warszawskiej 34 w Ciechanowie i tam też spotkamy się, więc obserwujcie profil nasz i biblioteki, żeby uzyskać jeszcze dokładniejszych informacji na temat tej imprezy.
0: Mówiła Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I na koniec wielkie zestawy ciężarowe bez uprawnień do przejazdu. Służby z Mazowsza zareagowały błyskawicznie. Pod Mławą Mazowiecka Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała dwa nienormatywne zestawy ciężarowe przewożące kontenery bez wymaganych zezwoleń. Pierwszy z nich ważył prawie 75 ton, przekraczając dopuszczalną masę około 35 ton i nie miał pojazdu pilotującego. Drugi zestaw ważył 45,5 tony, również bez zezwolenia. Oba transporty otrzymały zakazy dalszej jazdy. Przewoźnikom grożą kary do 28 tysięcy złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Ciąg dalszy dosyć chłodnych informacji, jeżeli chodzi o prognozy pogody dla północnego Mazowsza. Popołudnie to okolice 13-14 stopni, a wieczór na Mazowszu zapowiada się pochmurno i jeszcze bardziej chłodno. Na termometrach po zmroku 7, może 8 stopni maksymalnie. Ta ósemka pojawi się w Ciechanowie. Opadów deszczu już specjaliści od pogody nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, który może dawać się we znaki, zwłaszcza w porywach sięgających 30 km na godzinę. W nocy tylko jedynka na plusie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Skoro mamy deszczowy czwartek, co rozsypać w ogrodzie, żeby pozbyć się ślimaków? Jest patent, zaraz wam go zdradzimy.
7: Najlepiej zrobić to po deszczu. Anka i Fiołas, witajcie. To Kajgo na start.

0: taki sentymentalny ten Damiano Dawid, ale przyjemnie się od niego robi. The first time za nami.
1: A dzisiejszy deszcz warto wykorzystać, jeśli macie ogród. Co rozsypać, żeby pozbyć się ślimaków? Fosforan żelaza, kochani, jest bezpiecznym, a nie chemicznym rozwiązaniem.
0: O, proszę
1: albo,
0: bardzo.
1: Albo wysuszone fusy po kawie.
0: No.
1: To też odstrasza ślimaki.
0: Oczywiste, oczywiste. Ty widziałeś kiedyś takiego po kofeinie ślimaka, jak musiałby zasuwać? No przecież to się kłóci ze sobą. No.
1: Oksymoron, ślimak na speedzie.
0: Co innego człowiek na kofeinie. Tego popołudnia to się jeszcze przyda. A do tego Iben.

0: ta nowość od Gibbsa, Kukona i Jonathana. To jest idealna propozycja do romantycznego cruisingu po mieście.
1: Jeżeli w waszym wakacyjnym cruisingu leży w planach Zakopane, najpopularniejszym pluszakiem i najdroższym nie będzie już biały miś od zdjęć.
0: Jak to, jak
1: jest
0: to?
1: Jest nowy hit na straganach i o nim opowiemy wam za moment w RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Najlepiej zmiksowana playlista.
9: Say no more.

0: i od razu czuć, że weekend zbliża się wielkimi krokami. Andy Dust za nami w RMF Max. Zbliżają się też wakacje i na was gotowi są już górale. Pytanie, czy wy jesteście gotowi na nowy hit straganowy Zakopanego?
1: Uwaga!
0: Pluszowe cypki, czyli no oscypki takie pluszowe, aha, z oczami. W zasadzie są dwie wersje, męska, czyli cypek, i żeńska, cypinka.
1: Ach, cypinka, to bardzo miło, bo już myślałam, że po gęsi i pipie to nic mnie nie zaskoczy, a jednak.
0: No, gdyby połączyć cypinkę z gęsią pipą, mogłoby być ciekawie, ale póki co skupmy się na cenach. Wahają się między 50 a 120 zł za największą wersję cypków.
1: No więc jaki kraj takie labło, bo umówmy się. A w ogóle to umawiamy się jutro po 13, bo dzisiaj już musimy się zbierać.
0: Anka i Fiałas, dzięki za wspólny czwartek. Bracia Kacperczyk i Wito, z nimi was zostawiamy.

0: Pluszowy Maj.
1: Jadąc przez Polskę, co krok trafiamy na projekty, które zostały zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zajedziemy do Bochni i odwiedzimy najstarszą w kraju kopalnię soli. Gotowi? No to jedziemy z nami, Krzysztof Zięba.
2: Ruszamy ze stacji Campi i pojedziemy na stację Kinga, czyli za kaplicę świętej Kingi. To będzie, no, ruszył pociąg. To jedyna kaplica chyba na świecie, gdzie linia kolejowa przejeżdża przez jej środek. To jest takie najszersze, najdłuższe wyrobisko, bo ona ma w sumie prawie 2 km, czyli stąd transportowana była sól do tego poziomu i podszyb do wywiezienia na górę.
3: Przed nami ta podziemna kaplica.
2: Teraz właśnie przejeżdżamy przez kaplicę
3: i kończymy.
2: I dojeżdżamy do stacji Kinga.
1: Kolejka odhaczona, ale to nie wszystkie atrakcje.
4: Możemy przepłynąć pod ziemią łodzią, możemy zjechać 140-metrowej długości zjeżdżania do komory ważen.
1: No to próbujemy, dobrze, co robimy?
2: Siada się na takiej specjalnej poduszce.
1: A tamten pan na dole mnie złapie.
5: Tak, tak.
1: No i tak dojechaliśmy do końca tego zwiedzania, ale przed nami jeszcze wiele fajnych miejsc, które powstały dzięki funduszom z Unii, bo te pieniądze pomagają.
4: Zdecydowanie pomagają. Są to bardzo znaczące środki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.
1: A już teraz wpadajcie na rmfmax.pl, bo mamy dla was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
6: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
7: Reklama.
8: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
10: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
11: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: I po reklamie.
0: Let's go.
20: Don't kill my vibe.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Ciąg dalszy dosyć chłodnych informacji, jeżeli chodzi o prognozy pogody dla północnego Mazowsza. Popołudnie to okolice 13-14 stopni, a wieczór na Mazowszu zapowiada się pochmurno i jeszcze bardziej chłodno. Na termometrach po zmroku 7, może 8 stopni maksymalnie. Ta ósemka pojawi się w Ciechanowie. Opadów deszczu już specjaliści od pogody nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, który może dawać się we znaki, zwłaszcza w porywach sięgających 30 km na godzinę. W nocy tylko jedynka na plusie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach 17, a w RMF Max Mazowsze to najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Wakacje coraz bliżej. Jeśli na zagraniczny wypad zamierzasz zabrać swojego psa, zadbaj o wyrobienie mu paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
1: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Państwa, nic nie możemy zrobić.
0: Apeluje weterynarz ze Szczecina, Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W Płońsku trwa renowacja kościoła przy ulicy Płockiej, którego historia sięga XV wieku. Został wybudowany dla zakonu karmelitów. Prace obejmują malowanie ceglanej części północnej elewacji oraz przygotowanie powierzchni do finalnego wykończenia. Wnętrze kościoła zostało już wcześniej zmodernizowane. Pozostajemy w Płońsku, tam pełen atrakcji kulturalnych. 16 dzień maja, właśnie wtedy przypada Noc Muzeów. Na zwiedzanie będziecie mieli czas od 18 aż do północy.
3: W Domu Pamięci również od 18 gotowość i tam też wystawa stała, wystawa, która jest pokłosiem konkursu literackiego skierowanego do uczniów płońskich szkół. Także myślę, że też ciekawa, warta. Będzie też specjalna gra planszowa Płońsk we wspomnieniach Izaka Greenbauma. Będzie też specjalnie przygotowana plansza, której można będzie zrobić sobie własnym telefonem lub aparatem zdjęcie w towarzystwie Dawida Ben-Guriona.
0: Mówiła dzisiaj naszemu reporterowi Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. A jeśli ktoś chciałby powspominać połowę ubiegłego wieku, to taką propozycję ma Muzeum Ziemi Płońskiej.
3: W Muzeum Ziemi Płońskiej o 19.30. Od 18.30 można już do muzeum się wybrać, ale o 19.30 jest zaplanowany taki wieczór wspomnień i otwarcie wystawy. Wystawa lata 50., lata 60. na ulicach Płońska w czasach PRL-u.
0: Ze swoimi atrakcjami na Noc Muzeów czeka też oczywiście Płońskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. I na koniec policja z Mazowsza wciąż apeluje o rozwagę na drodze. Wczoraj po południu w Mławie na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Kossaka doszło do zderzenia dwóch samochodów. W wypadku ranna została jedna z pasażerek, którą przewieziono do szpitala. W pobliżu zdarzenia znajdował się również chłopiec, który o mały włos nie ucierpiał od odprysku pokolizyjnego. Miejsce wypadku zabezpieczyli strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mławie. Policja prowadzi teraz czynności wyjaśniające przyczyny kolizji. A wczoraj też w Starej Wronie w gminie Joniec 58-latek stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Według policjantów mógł zasnąć za kierownicą.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Synoptycy ostrzegają, że ta noc na Mazowszu zapowiada się naprawdę chłodno. Będzie za to dosyć spokojnie, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. W Ciechanowie i w Mławie niemal bezchmurne niebo. Na termometrach 1, może 2 stopnie. W Płońsku 3 kreski. Chociaż cały czas jeszcze pochmurno. Wiatr słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a jutro w dzień ma być dużo słońca. Najchłodniej ma być w Płońsku. Wtedy 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W Mławie i w Ciechanowie można liczyć na 17 kresek. Podobno bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Kochani, odważnym kraulem wpływamy w dzisiejszy kanał nadawczy i płyniemy przez niego z otwartymi oczami.
4: Ale w okularkach, tak żeby nie szczypało w oczka.
3: To właśnie, bo no. W kanałach to różnie też z tą czystością wody.
4: Ale my czyści, zwarci, gotowi, trochę zmęczeni, ale z dobrą energią rozkręcamy kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
3: Michał Siwek.
4: Jedziemy z tym.

0: I to jest energia, to jest moc, to jest ATB i Ecstasy w RMF Max, w kanale nadawczym.
1: To ja już nawet nie wiem, co więcej powiedzieć, ale cudowny jest ten numer. I Natalia dzisiaj twierdzi, że ma dużo energii, bo była dzisiaj rano na treningu. Ja mówię, poczekaj, jeszcze jutro rano obudzisz.
0: Jutro rano jeszcze będzie dobrze, mamy to ustalone, dopiero sobota będzie bolesna. Ja to wiem, że moje ciało potrzebuje więcej czasu na zakwasy.
1: Ale dzisiaj elegancko, uśmiech
0: nie,
1: tutaj,
0: super.
1: Źrenice lekko rozszerzone.
0: Tak, a tylko jedną kawę piłam i to nie świeżo po treningu, tylko trochę później, więc ja już tutaj nogi, no przebieram nogami tak, że ja nie wiem, jak ja wytrzymam przed mikrofonem do 20. Ja ci gdzieś
1: jak
0: ucieknę.
1: Ja wytrzymam z tobą przed mikrofonem. Co wam daje energię? Piszcie na Messenger RMF Max. Z tego dziś będziemy pisali piosenkę.
0: Tak, i z tego będziemy was trochę rozliczali, ale tylko troszeczkę.
1: Odrobineczkę, tak.
0: Co wam daje energię? Piszcie na Messengera RMF Max. Przyjmujemy wszelkie propozycje, a później piszemy z tego piosenkę, którą jeszcze w tej godzinie usłyszycie na naszej antenie.
1: Myślisz, że napisze Kizo? Daje energię mi piękna pogoda.
0: Ej, liczę na to.
2: To miasto pachnie jak gota.
0: Kizo, jeżeli nas słyszysz, pisz śmiało Messenger RMF Max albo pisz

0: Anima i Georgie Beautiful. No pięknie, pięknie gramy w RMF Max, ale mamy dla was też piękny skandal prosto z Częstochowy. Częstochowa, pozdrawiamy was, wariaty.
1: Miasto, które powstrzymało Szwedów. Obrońcy Częstochowy. Nie obronili się przed najazdem z konina.
0: Najazdem jednoosobowej armii, można powiedzieć. Chodzi o Fagatę, która zagra na częstochowskich juwenaliach 22 maja. No i studenci są oburzeni, że to jest skandal, że to jest w ogóle niepoważne, że powinni ją odwołać, jakoś wyjść z twarzą, że to jest obrażanie studentów, tak. Patologia. Słuchajcie, same komentarze tego typu się pojawiają.
1: Tu się oczywiście ratusz odcina od organizacji tego koncertu. Mówi, że oni sobie tam wybierają, kogo chcą.
0: My rączki mieliśmy tutaj, nie my klikaliśmy w rezerwację.
1: Rączki nad kołdrą.
0: Dokładnie.
1: No i oprócz tego Fagata też obiecuje, ale spokojnie, spokojnie, będzie tak, że będzie grzecznie.
0: Ja czekam na to, aż ona zmieni teksty, że to będzie Fagata, ładna dziewczyna spod konina.
1: Max. Nie wiem, czy tego konina też nie trzeba zmienić.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu. Mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
4: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Je te cherchais dans la foule.

0: o 20:30. Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną i to będzie mecz, ważny mecz. Prawda?
1: Nie no, buduj to napięcie.
0: Nie mam nic więcej do powiedzenia.
1: Kochani, to jest półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie, czyli to...
0: Roma,
1: yeah. Zwycięstwo.
0: Na to liczymy.
1: I w finale czeka już Coco Gauff. Nie, bo to
0: mi się... Ona już czeka. Ona już z tą paletką. Gdzie jest ta druga?
1: Źle mi się mówi. O. Taki klimat bardziej potrzebuje do mówienia o Idze Świątek, bo ona wreszcie buduje taką naprawdę spektakularną formę po okresie trochę gorszych występów. Choć jak dziennikarze próbują ją o to pytać, to strasznie ich tam niszczy, jak ktoś powiedział: Iga, czy możemy powiedzieć, że wracasz po zwycięstwa? To Iga spojrzała na niego i powiedziała: to gdzie ja byłam?
0: Nie wiem, ale też nie chciałabym być bardzo w skórze tego dziennikarza, który zadaje pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ja bym była w stanie jej zadać jakiekolwiek pytanie. Czy ona by mnie nie zniszczyła właśnie taką reakcją?
1: Nie, ciebie nie, bo ona ma na drugie Natalia, tak jak ty masz na pierwsze. I to jest taka więź, której nie jesteś w stanie zniszczyć. Iga Świątek dziś o 20:30 walczy o finał WTA w Rzymie, więc warto włączyć, warto kibicować. My na pewno będziemy to robić.
0: I oczywiście warto zostać blisko RMF Max, bo nie tylko newsy sportowe, ale też fantastyczne bęgery podrzucamy. Tabletka. Daleko stąd.

0: On wie, jak napisać piosenkę o ciarkach, tak żeby faktycznie mieć ciarki. Jedyny, niepowtarzalny Ed Sheeran, który piosenkę może zrobić ze wszystkiego.
1: O, zupełnie tak jak my, ja i Natalia, którzy piszemy dziś piosenkę o tym, co daje wam energię. Już za późno, żeby dorzucać swoje wiadomości na Messenger RMF Max, ale nie za późno, żeby zostać z nami, żeby tej piosenki posłuchać w RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

Synoptycy ostrzegają, że ta noc na Mazowszu zapowiada się naprawdę chłodno. Będzie za to dosyć spokojnie, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. W Ciechanowie i w Mławie niemal bezchmurne niebo. Na termometrach 1, może 2 stopnie. W Płońsku 3 kreski, chociaż cały czas jeszcze pochmurno. Wiatr słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a jutro w dzień ma być dużo słońca. Najchłodniej ma być w Płońsku, wtedy 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W Mławie i w Ciechanowie można liczyć na 17 kresek, podobno bez opadów.

0: Ale to jest duo Alok i Kalik Dive Into Me. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Alok to jest taki gość, który aktualnie jest na fali wznoszącej i swoją drogą, gdybyście chcieli go usłyszeć na żywo, to 24 maja będzie w Warszawie i bilety chyba nawet jeszcze są. Z tego co widzę, jest też opcja, żeby złapać go na jakimś festiwalu muzycznym. Także moi drodzy, fani Aloka, po prostu się rozglądajcie po internecie.
1: Ale teraz coś lepszego niż Alok. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Piosenka
0: słowa
1: napisana przez nas osobiście, a oczywiście o rzeczach, które dają wam energię.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: taki ze mnie maczczo.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Maczczo. Kobiety nie wybaczczo.
5: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Co to jest za energetyczny duet? Dziś w ogóle słowo energia jest jakimś punktem przewodnim naszego kanału nadawczego w RMF Max.
1: Oj tak, to się wszystko przewija i myślę, że jeszcze będzie przewijać, bo ta energia powróci po 18, bo będziemy mieli dla was coś smakowitego. Max. Takie tako.
0: Tako Hemingway, niedługo gra koncert. I można się na niego wybrać. Tylko tyle mówię, już nic więcej nie mówię. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz w RMF Max Mazowsze we Fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Ulicę Żabieniec w Mławie czeka przebudowa i jest to potwierdzona informacja. Sprawdził to właśnie nasz reporter Kamil Puternicki. Kto wykona zadanie i w jakim terminie ruszą prace?
1: Przystąpimy też na wniosek mieszkańców do kontynuowania położenia płyt betonowych na ulicy Grzybowej. Zostały tam do części w zeszłym roku położone do końca zabudowań, natomiast w związku z tym, że trwają rozbudowy, w dalszym odcinku będziemy w połowie maja rozpoczniemy kłaść płyty betonowe.
0: Mówił Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. W RMF Max na bieżąco informujemy o wydarzeniach kulturalnych w regionie. W tym fleszu krótka wizyta w Ciechanowie, gdzie już niebawem ulicami miasta przejdzie Parada Krasnoludków.
2: Moi drodzy, w miesiącu maju, a dokładnie 23 maja, obchodzimy kolejne urodziny, a raczej rocznicę urodzin naszej patronki Marii Konopnickiej. I tak 27 maja w środę o godzinie 10 z tej właśnie okazji spotykamy się podczas czwartej już Parady Krasnoludków. W Ciechanowie znów pojawią się dzieci z przedszkoli, które ulicą Warszawską przejmą w barwnym korowodzie, by uczcić rocznicę urodzin Marii Konopnickiej.
0: Mówiła Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze nadal kulturalnie, teraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które również świętuje urodziny. W maju placówka obchodzi swoje 65-lecie. Z tej okazji sporo będzie się działo, posłuchajcie o szczegółach.
4: 20 maja, dokładnie 65 lat od powołania naszej instytucji, odbędzie się recital fortepianowy Adama Kałduńskiego o godzinie 18 w Oranżerii. To zdobywca Nagrody Specjalnej za wykonanie ballady na 19. Międzynarodowym Konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina.
0: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłuboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. A to dopiero mocny początek całej imprezy jubileuszowej. Główne uroczystości zaplanowano na 22 maja. Wtedy od 11 będziemy mogli oglądać specjalną wystawę w całości poświęconą muzeum i tej 65-letniej historii placówki. Do tego kolejny koncert i okolicznościowe wykłady i spotkania. I jeszcze na zakończenie tego flesza zaproszenie do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, placówka organizuje tam potańcówkę pod hasłem Wielka Polska Majówka.
5: To propozycja dla miłośników polskiej muzyki, zarówno klasycznych przebojów, jak i nowych hitów. O doskonałą oprawę i energię zadba DJ, a parkiet będzie do waszej dyspozycji od godziny 18. A więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu.
0: Informował reporter RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 1 stopień w Ciechanowie, 1 stopień w Mławie, 2 kreski w Płońsku. Tak się zapowiada noc na północnym Mazowszu. Niebo za to ma być przeważnie bezchmurne. No, w Płońsku więcej chmur. Wiatr za to słaby, ciśnienie wysokie. Piątek z kolei przyniesie trochę więcej słońca, podobno bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 15 stopni w Płońsku, a nawet 17 w Mławie i w Ciechanowie. Bardzo na to liczymy. Wiatr nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: To jest RMF Max i zaczynamy mocno, bo zaczynamy od Loco Loco, od Gordo, a za mikrofonami Michał Siwek,
8: Natalia Kawałek, później po Loco Loco będzie Pitbull, a później będą jeszcze bilety na Taco Hemingwaya.

0: dalej. Legenda Pitbull we własnej osobie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I po tym nie musielibyśmy dodawać już nic, ale mamy coś do dodania, wręcz do dania wam. Podwójny bilet na najbliższy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja. To są koncerty, które generalnie są wyprzedane, są jakieś pojedyncze bilety na resale'ach, ale wiecie, tam te ceny są średnio interesujące, a my mamy za darmo dla was bilety.
3: Za darmo! Mm-hmm. Nic się nie płaci, drodzy państwo.
2: Nic.
3: To tak jak promocja, tylko taka 100%.
2: Tak, to jest najlepszy rabat, jaki możemy wam dać. Rabat 100%.
3: Dzień dobry, możemy państwu zaproponować rabat 100%, tak. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do zabawy, drodzy państwo, kreatywną odpowiedzią na pytanie, co robisz tak o...
2: Tego. No, to możecie do nas śmiało pisać na Messengerze RMF Max, piszcie do nas priv. No i sobie znajdziemy tych, którzy coś dobrze robią. Tego.

0: No trzeba było pozwolić jej dośpiewać. Dua Lipa w RMF Max, podróżniczka, dziewczyna, która zasypuje Instagrama takimi pięknymi zdjęciami, że nic, tylko jej pozazdrościć, ale jest wiele osób, że...
1: A czego są te zdjęcia piękne u Dua Lipy?
0: Jej, ale też widoków, jej narzeczonego, wkrótce męża, jedzenia, wszystkiego.
1: To koniecznie muszę odwiedzić jej Instagram w takim razie.
0: Proszę cię, przecież wiem, że obserwujesz. Ty już tutaj nie bajeruj, nie bajeruj, błagam cię.
1: Ale a propos podróży, Salvatore Curcio. Tak to się czyta?
0: Nie mam pojęcia, nie znam pana.
1: Salvatore Curcio. Umówmy się na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że właśnie tak się czyta jego nazwisko, bo okay. Pięknie to brzmi. Curcio. Pan Curcio to jest instagramer, który relacjonuje swoje życie w Polsce, ale oczywiście jest Włochem.
0: Jest Włochem, ale Polską jest zachwycony, zaczarowany i ostatnio na przykład wrzucił na Instagrama takie nagranie, że polskie pociągi to jest w ogóle zupełnie inna gęstość i że on poleca totalnie, że w polskich pociągach jest spokój, że jest pięknie i na przykład wrzucił takiego podróżnego, który sobie siedzi w ciszy w wagonie bezprzedziałowym i robi na szydełku.
1: To jest niesamowite, bo ja jakoś akurat zawsze tymi innymi pociągami muszę jeździć, wiesz?
0: Słuchaj, chyba nie tylko ty. RMF Max. Pan Curcio to ma fart. No, duży.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Morniny są.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Lato w Half Price.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: No i takie emocje pojawiły się w studiu, drodzy państwo, że aż się końcówka Damiana Dawida ucięła. Ale spokojnie, zastąpimy tę piosenkę czymś równie wartościowym. Dominiką. Dzień dobry, Dominika.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dominika, pierwsze pytanie do ciebie. Co robisz tak o...
1: Tak o, łowię sobie rybki, no i trenuję pieski, moje prywatne pieski.
2: Ale napisałaś nam jeszcze, że aktualnie jedziesz zdać egzamin na kartę wędkarską.
1: Tak, to prawda, właśnie to robię w tym momencie.
2: Słuchaj, jest też szansa, że złowisz jeszcze bilety na tak

0: lekko Hemingwaya, ale także mamy nadzieję,
1: czy my
0: że...
1: tak szybko przeszliśmy dalej od tematu karty wędkarskiej? Ja chcę wiedzieć, czy są jak na przykład mandaty za złe zarzucenie wędki do jeziora? Czy co na tej karcie wędkarskiej się robi?
2: To znaczy karta jest mi potrzebna do tego, żebym mogła sobie legalnie łowić na zbiornikach państwowych, ale aktualnie łowiłam cały czas na komercyjnych, także wszystko legalnie oczywiście.
0: Czyli to jest trochę jak karta rowerowa po prostu, okay. Jak chcesz łowić, tak. To dobrze mieć. No,
1: myślałem, że bardziej spektakularne jednak tutaj są jakieś ryzyka. Ale dobrze, Dominika, tak, dzisiaj do złowienia wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, w związku z tym właśnie było to pytanie. Ty znasz zasady, ale przypomnij słuchaczom. Trzy cytaty zostaną ci zaprezentowane, a ty będziesz musiała zdecydować i rozróżnić, czy to cytat z piosenki Taco Hemingwaya, czy to cytat z Ernesta Hemingwaya.
0: Czyli krótko mówiąc, który to Hemingway? Którego znasz lepiej?
2: Chyba tego pierwszego.
0: Chyba Taco. No mamy nadzieję, no bo w sumie bilety mamy na Taco Hemingwaya, na Ernesta to nie bardzo. Nie mamy też żadnych książek tutaj w redakcji. Także mamy nadzieję, że poradzisz sobie dobrze. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy cytat?
2: Tak, jestem.
0: No to lećmy z tym.
3: Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.
0: Brzmi ci to bardziej jako numer Taco, czy bardziej coś z pana Ernesta?
2: Bardziej coś z pana Ernesta.
0: Sprawdźmy.
3: Tu Ernest Hemingway, co tam wariaty? Myśleliście, że to Taco? Ha, ha, ha. Nie, to ja.
1: To było autentyczne nagranie Ernesta Hemingwaya.
0: Tak, nagrał nam głosówkę na Messengerze.
1: Tak, ale to oznacza, że twoja odpowiedź była poprawna, Dominika. Punkt
2: super.
1: Dla ciebie, tak jest.
0: Czyli krótko mówiąc, potrzebujesz jeszcze jednego punktu, żeby mieć podwójne bilety na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja, więc no mamy nadzieję, że się to uda. Zobaczymy.
1: Posłuchaj.
3: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
0: Ernest czy Taco?
2: Powiedziałabym, że Taco.
1: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
0: Czy potrzebujesz telefonu do przyjaciela?
2: Ostateczna.
1: To sprawdzamy.
4: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
1: A mi coś mówi, że to nie brzmi jak Ernest Hemingway, co oznacza, Dominika, że ty się wybierasz na koncert Taco.
2: Wow, brawo, super, to na sobie gratuluję.
0: Też ci gratulujemy, bo byłaś lekko zestresowana. A tutaj proszę bardzo, rozpykałaś, zrobiłaś to tak o, po prostu.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy dla ciebie, gra teraz Taco na Fidei Tamagotchi w RMF Max, a ty teraz zabieraj swoją kartę wędkarską na koncert i po prostu w naszym imieniu baw się świetnie.
2: Patrz. Dzięki.

0: Dziś jest klątwa wisząca nad RMF Max, drodzy państwo. Piosenki nie mogą zostać dokończone.
1: Ja wiem, jak ta klątwa ma na imię, słuchaj. Ale nie wypowiem tego imienia, bo to jest imię, którego wypowiadać nie wolno.
0: Nie wolno!
1: Za co powiedzieć, że za chwilę prognoza pogody i będziecie ze wszystkim na bieżąco.
0: Max. Bez klątwy ruszamy dalej w ten dzień.

0: Ibiza.
1: Jeden stopień w Ciechanowie, jeden stopień w Mławie, dwie kreski w Płońsku. Tak się zapowiada noc na północnym Mazowszu. Niebo za to ma być przeważnie bezchmurne. No, w Płońsku więcej chmur. Wiatr za to słaby, ciśnienie wysokie. Piątek z kolei przyniesie trochę więcej słońca, podobno bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 15 stopni w Płońsku, a nawet 17 w Mławie i w Ciechanowie. Bardzo na to liczymy. Wiatr nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Świecie, zatrzymaj się, bo faktycznie jest temat, nad którym trzeba się zatrzymać. Bo to jest za grube, żeby o tym nie powiedzieć.
1: Łódź, Częstochowa, Hongkong. Co łączy te trzy miejsca?
0: Henry Cavill, który porusza się w skórzanym płaszczu i macha mieczem.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo polski internet obiegły zdjęcia, informacje o Henrym Cavillu wymachującym mieczem na łódzkim dworcu.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy, Henry Cavill to jest ten aktor, który grał Wiedźmina, grał Supermana i on jest taki piękny i potężny i mówi, że żeby poderwać dziewczynę, to wystarczy po prostu zagadać, jemu żadna nigdy nie odmówiła.
1: Znaczy, jak na niego patrzę, to ja mu się nie dziwię rzeczywiście.
0: Też byś mu nie odmówił, co?
1: On nawet nie musi gadać.
0: No tak.
1: Ja absolutnie bym mu nie odmówił. Henrymu?
0: W życiu. Nie ma szans. Ale to jest niesamowite. Idziesz sobie na pociąg, a tam Henry Cavill z mieczem w dłoni biega, macha. Co się dzieje?
1: Także nagrywali już w Łodzi, właśnie mają się później przenieść do Częstochowy, a na koniec, uwaga, uwaga, do Hongkongu.
0: To jest niesamowite. Ale tak myślę, że Henry po tym, jak zobaczył najpierw Łódź, i to dworzec w Łodzi, później Częstochowę, on już niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Myślę, że to wywrze na nim, na pewno już wywarło spore wrażenie.
1: Jak jeszcze w Częstochowie na Juwenaliach wpadnie na koncert Fagaty? Proszę cię.
0: Wow.
1: Nigdy nie będzie taki sam.

0: zobaczcie, jak piosenka do końca leci.
1: Nacieszmy się tym. Nie wiadomo, ile razy nam się to jeszcze przydarzy.
0: Ale do samego końca John Summit z numerem All The Time i przed nami cała godzina całych piosenek, drodzy państwo. Będzie Jazzy Spritz, będzie Nico and Vince w numerze Am I Wrong. Ale to jest wakacyjny klasyczek.
1: Ale to obiecujesz. Ale to... Ja cię trzymam za słowa.
0: Trzymaj, trzymaj. Damy radę. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tak, żeby nic was nie ominęło. Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Na terenie ciechanowskiego Mosiru trwa budowa krytego lodowiska. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy w połowie roku. Czy widać już efekty prowadzonych prac? O tym nasz reporter Kamil Puternicki.
1: Wykonany został już szkielet nowego obiektu. Przypomnę, że będzie on o wymiarach 55 na 25 metrów i będzie miał ponad 9 metrów wysokości. Pod łukowym dachem o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych powstaną m.in. zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia techniczne. Prace trwają bez zakłóceń.
0: O tej inwestycji ciechanowskiego Mosiru od początku na bieżąco informuje was reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puterński. Uwaga kierowcy, zredukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia drogowe wkrótce nie będzie możliwe. Nowe przepisy mają wejść w życie 3 czerwca. Czy w związku z tym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego jest większy ruch i zmotoryzowani z punktami na koncie zapisują się na szkolenia? W Ciechanowie wygląda to tak.
2: Ze zmianą przepisów z dnia 3 czerwca za niektóre wykroczenia nie będzie można zmniejszyć ilości punktów karnych. Zapraszamy Państwa na takie szkolenia. Zrobiliśmy dodatkowe szkolenia dnia 26 i 28 maja. Gdy będzie duże zapotrzebowanie, otworzymy tych szkoleń. Pewnie jeszcze będziemy próbowali przed 3 czerwca otworzyć. Od 3 czerwca zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniają się właśnie te przepisy.
0: Mówił Krzysztof Kuklak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze przypominamy teraz rodzicom z północnego Mazowsza, że już czas pomyśleć o letnim wypoczynku i zajęciach dla swoich pociech. Z taką propozycją wychodzi na przykład Park Nauki Torus w Ciechanowie, który przygotowuje aż 6 turnusów półkolonii dla dzieci z naszego regionu. Zapisy ruszają w sobotę, warto się pośpieszyć.
4: Aby wziąć udział w półkoloniach, prosimy o wypełnienie formularza, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej od 16 maja od godziny 11. Na stronie internetowej parknaukitorus.pl pojawi się formularz w zakładce półkolonie.
0: Mówiła Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. To dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a na zajęciach takie tematy jak budujemy mosty. Podczas warsztatów będzie można poznać podstawy inżynierii i sprawdzić stabilność i wytrzymałość wybudowanych przez siebie konstrukcji. Będą też eksperymenty. Pod okiem specjalistów młodzież sprawdzi, czy doświadczenia pokazywane w internecie faktycznie działają. Na koniec jeszcze przypomnienie. W Płońsku trwa pierwsza w historii tego miasta fiesta balonowa. To okazja, żeby z bliska przyjrzeć się temu podniebnemu środkowi transportu, a nawet wybrać się na krótką wycieczkę jednym z 8 takich balonów. Dostępne są wzloty poranne i wieczorne, więc można podziwiać panoramy miasta i przy wschodzie, i przy zachodzie słońca. A w niedzielę na uspokojenie emocji również piknik rodzinny. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Jeszcze przed nami tylko dosyć chłodny wieczór, bardzo chłodna noc na północnym Mazowszu, a potem będzie tylko lepiej. Po zimnej nocy poranek ma być bezchmurny w Ciechanowie i w Mławie, pochmurno może się zrobić w Płońsku. Termometry w nocy będą pokazywały 1 stopień w Mławie, 2 kreski w Płońsku, wiatr słaby, ciśnienie wysokie, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody, a w piątek zdecydowanie cieplej. 15 stopni w Płońsku i nawet prawie 18 w Ciechanowie. Trzymamy mocno kciuki. Na niebie ma być dużo słońca.
5: Taktyczne zagranie pauzą. My umiemy to zrobić i czasem to robimy, ale za chwilę się zacznie ostra naparzanka bangerami, hitami na maksa, Jazzy i Spritz, to z tym duetem zaczniemy. Jak sobie Siwek włączy mikrofon, to co powie, no?
6: Rzecz. Ja nie wiem, czy dziś dam radę wcisnąć jakiś przycisk, który jest tym przyciskiem, który chcę wcisnąć i który należy wcisnąć, ale jak już mi się to uda, to zobaczycie!

0: Z zawodu ewidentnie szansonista to Somber, Back to Friends. No pięknie nam te piosenki śpiewa.
1: Jak trafiłaś na głupka przy drugim mikrofonie i musisz mi wytłumaczyć, o co ci chodzi.
0: Szansonista? No, że śpiewa piosenki. To tak z francuska się mówi.
1: Ja myślałem, że chodzi o jakąś szansę.
0: Daje nam szansę na to, żeby się zakochać w muzyce i w nim każdego dnia. To się wszystko zgadza, słuchaj. To wszystko da się uzasadnić.
1: Poetka w studiu. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy do zabawy, bo zabawa jest i się rozwija pięknie. Zawodówka po raz kolejny wraca do RMF Max. Trzeba tylko napisać, za co kochasz swoją robotę na Messengerze. No i w ten sposób można wejść właśnie do tej zabawy.
0: Ale stop. Zanim nam to napiszecie, pamiętajcie, chodzi o to, żebyście napisali tak, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, a my będziemy musieli odgadnąć, a czasu na to wcale nie będzie dużo. Także macie nas trochę wpuścić w maliny, trochę nam utrudnić życie. A jeżeli nam dobrze będziecie utrudniać, to będziemy mieli gadżety RMF Max, takie fajne. Fajne, różne, ciepłe, ale na upalną pogodę też takie zimne się znajdą.
1: Wszystko będzie. Messenger RMF Max, za co kochasz swoją robotę.

0: Co za głos, co za piosenka, co za hit. Roxy, Faust, RMF Max ciągle z wami. Jak wam coś jeszcze do zrobienia dziś zostało, to warto z nami też zostać, bo tutaj energii będzie wystarczająco, żeby to wszystko jeszcze dziś sobie załatwić.
1: Taki jest plan. Energią będziemy się dzielić, bez kawy będziemy wam dodawać po prostu takiej mocy, takiego powera, że słuchajcie, nagle się zrobi 20 i poczujecie, a to już w sumie po robocie.
0: Ja też pozwoliłem sobie, a propos tej energii, taką listę wyświetlić i przytoczę ją, a potem powiem, o co chodzi, dobra? Skolim, Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli, Majka Jeżowska, Mortal, Posti, Fausti, Wojtek Szumański, Maryla Radowicz. Co to za lista, Natalia?
1: Lista artystów.
0: To jest lista artystów. I na przykład 16 maja Zalia, Posti i Ola Bieniasz DJ Set. To wszystko się dzieje na lecie, na maksa, na naszej niezwykłej trasie koncertowej, która na razie to lato przywołuje. My tak zaklinamy, że to lato trwa.
1: Ja byłam na przywoływaniu lata w Gorlicach 3 maja i było tak gorąco, takie było słońce.
0: Działa.
1: Działa. Stuprocentowa skuteczność.
0: Bądźcie, 16 maja w Pile będzie epicka impreza. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
4: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: I piękny klimat, którego życzę również wam w tym numerze Dive Into The Ocean w RMF Max.
1: Mamy nadzieję, że wy też w miarę beztrosko sobie poczynacie, że to jest przyjemny wieczór, czy też późne popołudnie, w zależności za co uważacie godzinę 19. A z nami jest Karolina. Mamy nadzieję, że też trochę beztroska. Cześć Karolina.
2: Cześć.
0: Jak tam dzień ci minął, Karolina?
2: A, spokojnie, spokojnie, jak najbardziej.
1: To jak
0: w robocie
1: najbardziej,
0: dzisiaj tak. Byłaś?
2: Byłam.
0: Jak było?
2: No ogólnie bardzo pozytywnie.
0: Nic nam nie zdradzi, nic nas nie naprowadzi.
1: Nie.
0: Bo słuchajcie, to jest zabawa oczywiście zawodówka. W niej będziemy próbowali zgadnąć, jaki zawód wykonuje Karolina. Na razie dowiedzieliśmy się, że kocha tą robotę za zielony katar wywołany alergią na szpinak.
1: Dla mnie to już brzmi podejrzanie. Karolina, jak można lubić katar?
2: Kapary to nie wiem, ale szpinak jak najbardziej.
1: Okej.
0: Okej, ale ty napisałaś, że kochasz robotę za katar.
1: Dobra, już się tam, wiesz, nie zagłębiajmy w detale, zacznijmy zadawać pytania, bo ja mam w

0: Mówię tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy je zadać w 90 sekund, bo tylko tyle czasu mamy, żeby spróbować odgadnąć, jaka to robota.
1: Dobrze. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Karolina gotowa?
2: Nie.
1: My absolutnie...
0: No to ale powiedziała uczciwie, że nie jest gotowa i się rozłączyła.
1: To było trochę niemiłe, słuchajcie. Ale powiedziała, że nie jest?
0: Mhm.
1: Dobra, słuchajcie, to zadzwonimy do Karoliny za moment albo do kogoś innego, a wam może puścimy piosenkę.
0: To jest nasza robota, żeby puszczać piosenki.
1: Jaką chcesz piosenkę, Natalia?
0: Męskie granie orkiestra,
1: poproszę. No to jazda, proszę bardzo.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na przykład na prognozę pogody w RMF Max, napiszcie nam, to nie puścimy.
1: Nie puścimy?
0: Jakby ktoś nie był gotowy, to ja wszystko dla słuchaczy.
1: No dobra.
0: Ale wszyscy są gotowi, więc za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Jeszcze przed nami tylko dosyć chłodny wieczór, bardzo chłodna noc na północnym Mazowszu, a potem będzie tylko lepiej. Po zimnej nocy poranek ma być bezchmurny w Ciechanowie i w Mławie, pochmurno może się zrobić w Płońsku. Termometry w nocy będą pokazywały 1 stopień w Mławie, 2 kreski w Płońsku, wiatr słaby, ciśnienie wysokie, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody, a w piątek zdecydowanie cieplej. 15 stopni w Płońsku i nawet prawie 18 w Ciechanowie. Trzymamy mocno kciuki. Na niebie ma być dużo słońca.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alan Walker i Meek w numerze Dancing in Love w RMF Max. Jest już 19.55, więc najwyższa pora, żeby zerknąć do nowego zestawienia Hot Bands.
1: To prawda. I za chwilę Graba będzie zerkał, ale wcześniej zerkniemy jeszcze na kluby, gdzie się bawić, co się dzieje. A my tymczasem się żegnamy. Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek.
1: To byliśmy my.
0: Pa.
2: Umiemy w rozrywkę w RMF Max Mazowsze. Czas najwyższy po raz kolejny to udowodnić. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafnik z Witkowski Rzeźci. Na początek mówimy głośne uwaga studenci, bo przed nami ciechanowskie Juvenalia. Wszystko zaplanowano na piątek. Błonia Zamkowe w Ciechanowie zapraszają od godziny 17.30. Tutaj na scenie pojawią się Miły Pan, Wideo, a także Paluch. Pamiętajcie też, że można będzie tańczyć w ciechanowskim Bosko, które zaprasza w piątek na imprezę pod hasłem Gąski w klubie. Tutaj będzie niespodzianka dla pań, a za sterem i stanie DJ Tony H. W sobotę natomiast będzie koncertowy motyw. Tutaj na scenie pojawi się Joker, a muzę przez całą noc serwować będzie wam DJ Addis. Przed nami również Europejska Noc Muzeów, na którą zaprasza Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tutaj zaplanowano pokaz walk rycerskich, zwiedzanie wystaw i specjalne prezentacje filmu, a nawet średniowieczną grę planszową. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze natomiast zaprasza was na spektakl gościnny Teatru Klasyki Polskiej, który na miejscu o 19.00 zaprezentuje Śluby Panieńskie.

20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: I po reklamie.

0: hity na maksa. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Ja też będę miał dla was bilety, jakby co, na ING Silesia Beats, tak więc słuchajcie RMF Max, wieczorowo, Przemek Grybowski, witajcie, a zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj sporo ciekawych nowości i premiery, a zestawienie w czwartek otwiera Wiktor Waligura, witamy wśród najlepszych, jego cztery pory roku.

0: Marshmello, ale tak trochę jak Avicii kiedyś. Marshmello i Thomas Rhett z poczekalni listy Hot Bands w numerze Where We Go. Jeśli chodzi o premiery, to jeszcze w tej godzinie Somber, tak, mam dla was jego nowe numery, wróci David Guetta. No i premierowo także dzisiaj wieczorem świeży beat od Chainsmokers. To przed wami głosujecie, sprawdzacie nowości na rmfmax.pl, a my sprawdzamy, kto rozsiada się na miejscu dziewiątym. Tutaj Metzner, który zrobił właśnie taki nastrój w numerze Gotham.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Ansów, także alternatywy, ale tutaj w remiksie Jenny, Tame Impala, Dracula wciąż w zestawieniu listy Hot Bands miejsce 8. Teraz jedna z wieczornych nowości. Mam dla was dużo dobrego bitu. Idzie lato, tak więc mamy też coraz więcej klubowych produkcji. No i ekipa Chainsmokers po dość długiej przerwie wraca na festiwale dookoła świata. I macie ich w RMF Max, Chainsmokers i Oaks po raz pierwszy w numerze Echo.

0: prawie się nie zestarzał, a ma już trochę lat. A wszystko odświeża David Guetta. Witamy, mamy nowość na miejscu siódmym, pozytywne Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida, który wmieszał tutaj jeszcze jeden klasyk, czyli Music Sounds Better With You od jego francuskich przyjaciół z projektu Stardust. Takie francuskie house'y. Zostańcie z RMF Max, za chwilę polskie dance'y, wróci Andy Dust, no i będzie kolejna obiecana premiera, nowość jaką przynosi nam Somber.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Wiadomo, że niskie ceny są

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
20: I po reklamie.

Jak jest potencjał? Bo jest w tytule. Potential to Somber premierowo w czwartek w RMF Max po wielkich sukcesach. No ostatnio na przykład singla 12 to 12 czy Back to Friends. Mamy kolejną nowość i to był ten pierwszy raz. I myślę, że będzie do niego wolne miejsce, bo przecież w Polsce ma coraz więcej fanów. Zostańcie z nami za kilka minut. Powiem wam, jak się wkręcić na ING Silesia Beats, bo RMF Max ma dla was bilety. Teraz otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens, a tutaj nowość od Gipsa. Jego

Shades of Blue, fajny klimat, tak trochę bardziej progresywnie, trensowo, lekko. John Samit i śpiewająca Julia Church. Nowości z poczekalni. Otwieramy pierwszą trójkę. Kto chce potańczyć przy takich bitach już w czerwcu na ING Silesia Beats, mam dla was podwójny karnet na 2 dni do Chorzowa. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego, mam zadzwonić do ciebie dzisiaj wieczorem. Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS 3001. Takiego bitu też nie zabraknie pod sceną.

I trzecia premiera dzisiaj w tej godzinie na liście Hot Bands prosto z Los Angeles. Projekt Muna w numerze East Side Girls. A Muna to amerykańskie queerowe trio, tak więc zrobiło się, wiecie, tak bardzo tęczowo. Projekt tworzą Katie, Naomi i Josette. No w Los Angeles i dookoła są już bardzo popularni i czekają na wasze głosy w Polsce. Muna, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Another Talk to You, na drugim White i jego California Love, a na miejsce pierwsze wraca, bo już tu był i rządzi na imprezach Gordo, jego Loco Loco. One.

0: Zwariowane Loco Loco wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence, to Gordo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Umiemy w rozrywkę w RMF Max Mazowsze. Czas najwyższy po raz kolejny to udowodnić. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafnik z Witkowski Żyści. Na początek mówimy głośne uwaga studenci, bo przed nami Ciechanowskie Juvenalia. Wszystko zaplanowano na piątek. Błonia Zamkowe w Ciechanowie zapraszają od godziny 17.30. Tutaj na scenie pojawią się Miły Pan, Wideo, a także Paluch. Pamiętajcie też, że można będzie tańczyć w Ciechanowskim Bosko, które zaprasza w piątek na imprezę pod hasłem Gąski w klubie. Tutaj będzie niespodzianka dla pań, a za sterem i stanie DJ Tony H. W sobotę natomiast będzie koncertowy motyw. Tutaj na scenie pojawi się Joker, a muzę przez całą noc serwować będzie wam DJ Addis. Przed nami również Europejska Noc Muzeów, na którą zaprasza Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tutaj zaplanowano pokaz walk rycerskich, zwiedzanie wystaw i specjalne prezentacje filmu, a nawet średniowieczną grę planszową. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze natomiast zaprasza was na spektakl gościnny Teatru Klasyki Polskiej, który na miejscu o 19 zaprezentuje Śluby Panieńskie.
2: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

obejmuje noc. Jonathan Niwka i PZ, tak po zachodzie słońca. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo-czwartkowo, prawie weekendowo. Tak, dzisiaj też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats, to już w czerwcu. Kto chce wygrać u mnie podwójny karnet na dwa dni, słuchajcie, dla dwóch osób. Warto zapamiętać ten numer SMS 3001. Przyda się dosłownie jeszcze w tej godzinie. Ale teraz kolejna nowość, nasz import aż z Kanady. Tam coraz bardziej popularny. Posłuchajcie, jak gra, jak śpiewa. Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

od Offenbach dla wszystkich, którzy szykują się na sobotę w Pile, bo wiecie, co się wtedy wydarzy. No przecież wjeżdżamy w sobotę do Piły z naszą sceną Lato na Maxa już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek, szczegóły o tym, kogo tam spotkacie jeszcze dzisiaj wieczorem, ale jakby co, możecie sprawdzić relacje z ostatnich imprez także na naszym Instagramie RMF Max. Za kilka minut kolejna szansa, żeby wkręcić się również na festiwal, tym razem na ING Silesia Beats, ale teraz wiosenna nowość na te cieplejsze trochę dni. Cleo i jej kolory lata.

0: Nostalgicznie, ale przebojowo. Joe i jego End of Beginning. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Mam tutaj kolejny karnet na dwa dni dla dwóch osób. Kto chce tam tańczyć i dlaczego? Możecie pisać. 3001 to numer SMS. Mogę zadzwonić do ciebie dosłownie za kilka minut. 3001. Czekam na was teraz.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: nasz to pytanie zadał Sobel. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto tańcuje. Na ING Silesia Beats Karol też by chciał. Witam cię w RMF Max, jak się masz?
1: Świetnie, a tam u ciebie?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosna jest, trzeba się cieszyć. Już nie przejmujemy się tymi ogrodnikami, że chłodno wieczorem i w ogóle rano. Ma być lepiej, ma być lepiej. Karol, w czerwcu będzie najlepiej. Ty chcesz na ING Silesia Beats z ekipą, która nie pyta, czy tańczymy, tylko pod którą sceną?
1: Oczywiście.
0: Super, no to nie będziesz miał problemu. Na pewno z zadaniem musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu.
1: Na przykład Dimitri Vegas.
0: No na przykład, no na przykład. I ojciec Giulermi, padre Giulermi, wiesz, takie alleluja, techno i do przodu. Oczywiście, Karol, masz podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026.
1: Wow, dzięki, naprawdę, kurde, co za miłe zaskoczenie.
0: Pięknie, zbieraj ekipę, możesz już wszystkich poinformować, kogo pozdrawiasz.
1: No, bo swoją małżonkę, Ilonę, pewnie z nią pojadę. No i wszystkich znajomych, Marka, Agnieszkę, Pawła, Tomka, teściową.
0: Wiesz to, jak ukochana usłyszała, że pewnie, ja myślałem, że ty powiesz, że oczywiście, że z nią, a jak pewnie, to nie wiem, co tam będzie dzisiaj na kolację, czy w ogóle coś będzie. Karol, bawcie się doskonale, cześć.

Somber chciał powrócić do poprzedniego stanu, do stanu Zostańmy przyjaciółmi, po tym wszystkim Back to Friends, i powrócił do listy Hot Bands, bo dzisiaj pojawiła się jego nowość, którą sprawdzicie w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Mam dla was mnóstwo świeżego bitu. No teraz kolejny kawałek, który ma szansę na weekendową jedynkę. Może jutro przy piątku. Anima wieczorowo w RMF Max, jego Beautiful. You make me feel alive again.

0: Feed the Dream, tak śpiewa Alex Warren. Słuchając jego hitów na pewno człowiek nie zaśnie, a wiecie, że jest coś takiego jak dysania, jeżeli chce wam się spać, w szczególności rano. Dysania to taka niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Chyba wszyscy czasami to łapiemy, ale jak już trzeba wstać jak najwcześniej, to wiadomo, kto budzi najlepiej. No jasne, że RMF Max, ale wieczorem też nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
14: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

dni kompletka wieczorowo w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni i sobota. I wiecie, już niedługo Boże Ciało, a po Bożym Ciele to już odliczamy czas do wakacji. No już prawie jesteśmy na wakacjach. Prawie. Trzeba się jakoś pocieszać w połowie prawie maja. Teraz Ed Sheeran, kawałek, który pamięta ostatnie słoneczne lato na Maxa, jego Azizam.

On the clock to Kesha w RMF Max. Na pewno miała takie ciche marzenie zaśpiewać może na amerykańskim mundialu. No niestety nie sprawdzi się. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia w USA zaśpiewa Katy Perry, ale kto zagra w przerwie w ostatnim finałowym spotkaniu? Już wiadomo, szczegóły za kilka minut. Teraz kolejna klubowa nowość tego tygodnia prosto z Brazylii. Wracają bracia w projekcie Dub Dogs. Polecam ich. Hauda.

Forever and a Day, Alex Lemiraż, tak z głową w chmurach. Chmury na pewno nam nie przeszkodzą, nawet jeśli się pojawią. W sobotę w Pile zapraszamy na kolejną imprezę, na kolejny przystanek naszej letniej trasy Lator Maxa. W sobotę wjeżdżamy do Piły i na naszej scenie Zalia, Posti oraz Ola Bieniarz, która zaprezentuje hiciory z RMF Max. Może także ten kawałek, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który też śpiewa w tym sezonie na naszych imprezach, gdy będziesz sam.

0: Zabrali nas do Kioto, Kuban i Zalia. My z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas na muzyczne wydarzenia związane z mundialem. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia amerykańskiego piłkarskiego święta zaśpiewa Katy Perry, ale kto zaśpiewa na koniec, w trakcie finału? Już wiadomo. Chris Martin z grupy Coldplay został zaproszony do stworzenia line-upu na taki magiczny, krótki koncert w trakcie finału na mundialu. No i zaprosił Madonnę, Shakirę i chłopaków z BTS, czyli piłkarski finał będzie ekscytujący, także muzycznie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Teraz ekscytująca nowość, tym razem od Aloka. Dive into me.

Tequila to Tame Impala, ale w fajnym remiksie od Jenny w RMF Max. Teraz wiadomość dla niewyspanych ostatnio dziewczyn. Według badań kobiety, które śpią obok swoich piesków, wysypiają się lepiej. Lepiej niż gdy śpią obok swoich partnerów, bo wiadomo, partner ci czasem zachrapie. Piesek no raczej nie. Raczej w nocy nie szczeka. Tylko sobie grzecznie czeka, aż powiesz mu dzień dobry. Zanim powiecie sobie dobranoc, polecam kolejną nowość. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jego sezon.

0: I wyobraźcie sobie, że niedawno po wielu tygodniach w zestawieniu listy Hot Bands właśnie ten kawałek, Halo, wrócił na miejsce pierwsze w zestawieniu Eben. Dziękuję wam za wsparcie. Zostańcie z nami, bo za chwilę Gordo, dzisiaj oficjalna jedynka, jego Loco Loco, będzie też nowe męskie granie.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam na śniadanie, ale na kolację też taką późną. Przemek Grybowski, witajcie po 23. Teraz Taylor Swift, która ma niejednego sobowtóra. Są dziewczyny, które wyglądają prawie jak Taylor Swift i śpiewają prawie jak Taylor Swift. W Stanach Zjednoczonych to można sobie nawet zatrudnić, zamówić po prostu takiego sobowtóra. No, sobowtórkę Taylor Swift, która przychodzi do ciebie na imprezę, ubrana jak Taylor na koncercie i śpiewa. Niektórzy to rzeczywiście mogą się pomylić. Teraz oryginalna Taylor Swift.

Alarm Dance, ale to był hicior kiedyś na liście Kobence, to Stromae. Teraz dziewczyny, które chodziły chyba jeszcze do podstawówki, kiedy Stromae rządził na miejscu pierwszym, a teraz proszę bardzo, on czeka, a one rządziły ostatnio w zestawieniu. Mam dla was nowość od modelek. Gościnnie, wiadomo, jak zawsze ostatnio, Włodarski, tak akurat na lato, które się zbliża. Lubię cię jak lato.

0: Disco.
1: Italo Disco będzie rządzić także w tym sezonie, w szczególności na imprezach The Colors w RMF Max. Teraz Kygo, który na pewno nie trafiłby do pewnego muzeum w USA, bo w Stanach jest takie muzeum nieudanych produktów i fatalnych wynalazków. Nawet porażka może dostać własną wystawę i Kygo raczej nie znalazłby tam dla siebie miejsca, bo jego każdy numer staje się hitem i sukcesem. Kygo wieczorowo w RMF Max, Save My Life.

Wysota w RMF Max. Kto słucha nas wieczorowo, odkrywa polskie gwiazdy i pomysły na biznes. Słuchajcie, może warto skopiować pomysł ze Stanów. Są tam firmy, które organizują fałszywe zloty paparazzi, dziennikarzy dla klientów VIP. Nawet sława może być wynajęta na godziny, tak więc możesz zrobić show u siebie na osiedlu. Może w Polsce

Chłód to Asia Tomasik i nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Czy ktoś z was robi o tej porze zakupy? No to może warto to przełożyć na jutro, najlepiej na rano, bo okazuje się, że ludzie częściej robią impulsywne zakupy przez internet właśnie późnym wieczorem, a jutro można żałować. No to odkładamy telefon i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: bardzo mi przykro, tak śpiewa Dominik Czusz. Mi też bardzo przykro, kończy się czwartek, ale słyszymy się również piątkowo, już weekendowo. Przemek Grabowski, zapraszam na nasz wspólny wieczór, a wystartujemy o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najciekawsze nowości. Jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Karnety na dwa dni. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego? Można pisać. Mój numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Miłej nocy, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Samo wchodzi.
5: Tak się robi.

coś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa.

Helsinki. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion